0: znowu trzeba wstać do roboty, jakby powiedzieli chłopcy z Backstreet Boys. Tell me why, tell me why. Słoneczna brygada wita was jednak mimo wszystko uśmiechnięta. Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Dzień Dobry. Dzień dobry, spoglądamy na zegary. Na zegarach już punktualnie 6:00.
1: Na kalendarzu mamy środę i to jest 19 dzień sierpnia. Zaczynamy od wiadomości radia. Złote przeboje, Dorota Wardecka.
2: Tymczasowy areszt dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. ZNP planuje protest na ostatni dzień sierpnia. Robert Lewandowski promuje Polskę w spotach Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia. Mówi rzecznik sądu w węgierskim Miskolcu Tunde Majorosz.
3: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
2: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. A dziś z węgierskich szpitali mają zostać wypisani kolejni ranni. Chodzi o 12 osób. Dyplomaci pracują też nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które zginęły w wypadku polskiego autokaru. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o powstańcach. Zabierała głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Na 31 sierpnia ZNP planuje manifestację, ale protest może się później zaostrzyć. Nauczyciele mogą nawet odejść od tablicy, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
5: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
6: Nie jeździć na wycieczki?
5: Na przykład.
2: Nauczyciele żądają większych podwyżek niż oferowane przez rząd 3-procentowe. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano 24 komitety wyborcze, a kandydaci muszą teraz zebrać wymagane podpisy. Na spotkaniu z wyborcami zbierała je m.in. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
7: Proponuję, żeby warunkiem podpisania umowy, wyrażenia przez miasto zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było przekazanie co najmniej 15% mieszkań do zasobu komunalnego.
2: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Robert Lewandowski będzie promował Polskę. Wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania trafi do mediów społecznościowych, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
8: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
2: Kampania potrwa do końca roku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote przeboje w drodze.
0: Gdybyście jechali przez Beskidy krętą drogą 28 od Nowego Sącza na Krosno, to musicie uważać na ekipy pracujące na wysokości Gorlic i Jasła. Miejscami droga jest zwężona i jechać można maksymalnie 50 na godzinę.
1: Uważajcie też na trasie numer 10, na odcinku od Torunia do Bydgoszczy. Panowie w pomarańczowych kamizelkach w kilku miejscach poprawiają nawierzchnię i pobocza.

0: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, a w pierwszej części dnia nawet z rozpogodzeniami na wschodzie i północnym wschodzie. Będzie jednak przelotnie padać, lokalnie też zagrzmi, na termometrach maksymalnie od 19 do 23 stopni, cieplej tylko miejscami na południu, około 25.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, po szóstej uśmiechniemy się szeroko i staniemy prosto, gdyż będziemy robić rodzinne zdjęcia, a wiadomo, że najlepiej z rodziną wychodzi się na zdjęciu.
3: Po szóstej zapytamy też o największą kuchenną herezję, jaką podpatrzyliście u innych. Tu Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, 4 minuty po godzinie szóstej, a to jest Sherry i jej Believe.

0: Konga bonga, dzikie węże, wyczynia przy tym kawałku. Słoneczna brygada radia, złote przeboje, gdyż mamy już środę, 19 dzień sierpnia, kochani, 12 minut po 6. Zaglądamy do kalendarza, a zaglądając bardzo pięknie się uśmiechamy, gdyż dzisiaj...
1: Dzisiaj Światowy Dzień Fotografii.
2: Wakacje się kończą, pewnie już niedługo zaczną spływać do nas zdjęcia zrobione tym dużym, żółtym aparatem przydrożnym.
3: No ale jeszcze nikt dobrze nie wyszedł na fotoradarze. To jest zasada, którą przypominamy w Światowym Dniu Fotografii.
1: A nieprawda, nieprawda, ja raz całkiem nieźle wyszłam. Na zdjęciu oczywiście siedziałam w pierwszym rzędzie.
0: Kochani, a co tam u was w środę o tej porze? Błyskają flesze od samego rana. Dajcie znać, że już nie śpicie i się tak czasami rozjaśnia, chociaż troszkę. 22 44 i 30 to jest numer telefonu do nas, do radia Złote Przeboje. No a my gramy na to jak na lato. Ronan Keating.

0: One Way Ticket zna każdy miłośnik dyskotekowych brzmień, ale okazuje się, że jako pierwszy tę melodię zaśpiewał amerykański artysta o polskich korzeniach, Neil Sedaka niejaki, i to już w roku 1960, nie mylić z 1670.
1: 70, tak jest, tak jest. To jest Radio Złote Przeboje i my, Słoneczna Brygada, gramy na to jak na lato, 20 minut po godzinie 6, a za kilka minut piosenka, którą Stevie Wonder napisał po urodzeniu, kiedy urodziła mu się córka. O, piosenka nazywa się Isn't She Lovely i ona ma przypomnieć rodzicom, dzieci w wieku szkolnym, że jeszcze kochani, 2 tygodnie się będziecie wysypiać. Bądźcie blisko.
2: Yes! It is not that funny.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do

0: głos Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 6:31 na zegarach. Przedostatnia środa wakacji się zaczyna. My ten dzień zaczynamy od sprawdzenia listy obecności. Prowadzący, obecni?
1: Nie.
0: Tak, obecni, tak. Obecni. Słuchacze, nie. To się okaże. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Pani Mieszka, jestem wprawdzie zaspana, jednak z uśmiechem powitałam dzień, z nadzieją i optymizmem, dzięki wam również, po prostu trzymajcie się, dobrego dnia, dzięki, że jesteście.
3: Dzięki. I vice versa, chcieliśmy powiedzieć, czyli nasze ukłony w stronę ludzi porannych, tak samo niewyspanych, co było słychać. 22 44 30. To jest telefon dla spóźnionych na środowy, środkowy apel poranny, a my gramy na to jak na lato. All That She Wants to grupa Ace of Base, 2 minuty po 6:30.

0: Romantiko, romantiko, czyli New Romantic, fachowo. Tak się określa taką muzykę. Pan Midziur na wokalu i nie tylko. Dancing with Tears in My Eyes, grupa Altavox. Pan Midziur, czyli honorowy doktor, czyli doktor honoris causa od muzyki. Pięciokrotnie, proszę państwa, to trzeba dodać. Poważnie było, poważnie. Tu Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, mówimy wam w dniu środkowym, czyli w środowy poranek. Za chwilę wyciągniemy telefon na kablu takim długim, sprężynkowatym, czyli cofniemy się do roku 1982 i zagramy Telefony Republiki w radiu Złote Przeboje. Let's go.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: No a dzisiaj w kąciku Mamy lato, dzwońcie, temat kulinarny, mianowicie największa kuchenna herezja, jaką podpatrzyłeś u innych. Na przykład, co to może być? Na przykład placki ziemniaczane z cukrem. Chociaż są zwolennicy, ale dla innych ziemniak z cukrem to jednak za wiele.
2: Albo keczup do jajecznicy.
3: Z ziemniakami, chociaż wiem, że tutaj moi koledzy preferują.
4: Ale słuchajcie, pierogi ruskie z miętą, pierogi ruskie z miętą i słynna pizza z ananasem. O, właśnie tak. A teraz wy, kochani, jaka jest największa kuchenna herezja, jaką podpatrzyliście u innych? 2244430 to jest nasz telefon i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy na telefony, na maile. Za największą kulinarną herezję wyślemy wam w nagrodę złotą kawę Słonecznej Brygady. Czekamy na największy podpatrzony kulinarny szok. 2244430.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Straight Up. Paula Abdul śpiewa jeden ze swoich największych przebojów z lat 80. w radiu Złote Przeboje, a my za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości i też trochę zaglądamy na stację paliw.
1: Tak, tam dzisiaj troszkę drożej. Komu już zaświeciła się kontrolka z rezerwą, to właśnie sprawdzimy, jakie są maksymalne ceny paliw na dziś w wiadomościach radia Złote Przeboje o 7.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
1: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
2: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
12: 19 sierpnia mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie 7. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Bardecka.
13: Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania, odeszła w wieku 99 lat. Do Polski wróci dziś 12 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Odrobinę więcej płacimy dziś za paliwo. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Uczestniczka powstania zmarła w wieku 99 lat, a tak mówiła podczas uroczystości 1 sierpnia.
14: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas.
13: Wanda Traczyk-Stawska przez wiele lat pracowała jako nauczycielka, zabierała również głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet i demokratycznych wartości. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
15: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia i dobrane zostaną właściwe środki transportu.
13: W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim i bardzo ciężkim.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Koniec wakacji już na horyzoncie, rodzice powoli przymierzają się do kompletowania wyprawki szkolnej, a lista jest długa.
16: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
17: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na czurnik.
18: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
13: Jeśli chodzi o podręczniki, uczniowie podstawówek dostają je od szkoły. Starsi uczniowie muszą je kupić samodzielnie. Wniosek o 300 zł na dobry start można złożyć ostatecznie do końca listopada, ale kto zrobi to do końca tego miesiąca, pieniądze dostanie we wrześniu. Więcej trzeba dziś wydać na paliwo. Ceny wzrosły w porównaniu z początkiem tygodnia. Maksymalne ceny na dziś to 6,46 zł za litr 95 i 7,47 zł za olej napędowy. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym. Takie zakazy wprowadza sieć brytyjskich pubów, bo jak tłumaczy, wielu klientów doprowadzało to do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
19: Błażej Kulesza. Zapraszam. Sprawa awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów pozostaje nierozstrzygnięta. W pierwszych trzech meczach eliminacyjnych fazy play-off padły trzy remisy. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahçe pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała dziką kartę uprawniającą ją do startu w tegorocznym US Open. 46-letnia tenisistka mająca na koncie 7 wielkoszlemowych tytułów w ubiegłym roku w Nowym Jorku odpadła już w pierwszej rundzie.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
13: Środa będzie raczej pochmurna, choć z przejaśnieniami, a najwięcej słońca w pierwszej części dnia na wschodzie i na północnym wschodzie. Może jednak przelotnie padać w ciągu dnia, lokalnie też zagrzmi, a na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni, jedynie na południu miejscami cieplej około 25.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
12: Dzień dobry, donosimy, że ta szklanka jest jeszcze w 1/4 pełna. No to po 7 powiemy wam, jak zarobić w Radiu Złote Przeboje tysiaka na przyjemności ostatnie wakacyjne.
20: Po 7 też w naszym wakacyjnym cyklu pogodowo-przygodowym trzy miejscówki, które są zalane już z nazwy. 4 minuty po 7, a w Radiu Złote Przeboje leci, leci, leci. Vaya con Dios.

0: Zabierz złote na wakacje.
1: Może podczas jazdy pociągiem do Chorwacji albo podczas relaksu na Copacabanie, może wśród wielbłądów na środku Sahary. Nasze pytanie brzmi, gdzie najlepiej brzmią złote przeboje, no i dlaczego akurat tam? Jeśli ciekawie odpowiecie na to pytanie, macie szansę zgarnąć 1000 złotych.
2: Taką kasę rozdajemy w naszej wakacyjnej zabawie Zabierz złote na wakacje i pieniądze wygrali już m.in. słuchaczka Natalia ze Szczecina, Kasia z Katowic czy Robert z Zielonej Góry. No a w tym tygodniu w zabawie wziął udział słuchacz Radek. Jak mu poszło? Ile wygrał? Radek z Żagania. 400 i pamiątkowy ręcznik.
1: Plażowy ręcznik dodajmy na koniec wakacji, jak znalazł. Nie czekajcie, tylko zgłoście się na złoteprzeboje.pl. Wejdźcie i napiszcie, gdzie najlepiej brzmią złote przeboje. No i dlaczego akurat tam? Nagroda czeka, a kolejny finał w poniedziałek o 9:30.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: dalie, czyli georginie, a także astry, wrzosy i słoneczniki. To są kwiaty końca sierpnia, we włosach mogą się pojawić. Słoneczniki generalnie odradzamy, bo mogą trochę włosów powyrywać, no i ciężko utrzymać na głowie. Jest 17 po 7, to my, Słoneczna Brygada, to były czerwone gitary.
1: Dzień dobry, mówimy wam w dniu środkowym, środowy poranek. Jeśli ten środowy poranek jest dla was jakiś taki mdły, lekko, to za chwilę przyprawimy odpowiednio ostrą przyprawą pod nazwą Spice Girls. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Tym razem z okazji nadejścia pory deszczowej mamy dla Was trzy miejscowości, których źródłem nazwy jest nomen omen źródło lub woda. To miejscowości, uwaga, Strumień, Źródła i Jeziorany.
2: I Strumień w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Tu w ciągu dnia oczywiście można spodziewać się deszczu, a słońce będzie wyglądać zza chmur tylko sporadycznie. Maksymalna temperatura na dziś to 22 stopnie.
3: Teraz dolnośląskie źródła. W nich dzisiaj niewielkie przelotne opady deszczu i zachmurzenie duże przez większą część dnia, więc warto mieć ze sobą parasol. Może powiać, maksymalnie do 21 stopni.
1: I na koniec warmińsko-mazurskie Jeziorany. Dzień zapowiada się głównie pochmurny, z przelotnymi opadami, szczególnie po południu. Są ostrzeżenia przed burzami w nocy, temperatury poniżej 20.
3: Generalnie wszyscy niezadowoleni, tylko komary jak zawsze mają się świetnie.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: z przodu, ołje z tyłu. No i każdy wie, że to był James Brown, ojciec chrzestny funku. Słuchajcie, on był takim perfekcjonistą, że potrafił nakładać kary finansowe na swój zespół za błędy w graniu albo zły strój. No, Słoneczna Brygada generalnie poleca strój luźny, gdyż ciągle wakacje i w dodatku środa za 24 minuty 8.
1: Za chwilę u nas artyści zagraniczni, m.in. z Austrii, czy to eine kleine Nachtmusik będzie? Nie, to będzie coś bardziej pop muzik. Bardzo fajny przebój, który znacie i lubicie. Zostańcie z nami. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże Ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian,
12: mega,
13: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: zadzwońcie.
1: No a dzisiaj z okazji lata i wakacji temat mamy kulinarny, mianowicie największa kuchenna herezja, jaką podpatrzyłeś u innych. Ale ostrzegamy, ustaliliśmy, że rosół z ziemniakami to wcale nie jest herezja.
2: Nie, lubimy.
1: No to lubimy, tak. No to co nią jest? 22, 4, 4, 3, 0.
3: Największą herezję w jedzeniu, jaką widziałem u mojej byłej żony, to były gołąbki z octem.
4: Największym chyba hitem będzie odgrzewanie chłodnika.
5: Ja jadłem kiedyś kaszankę taką rozbitą na patelni plus tarta marchewka posłodzona.
4: To zupa ze śliwkami gotowanymi i podawana z makaronem.
6: Mój kolega przychodzi do pracy z kanapkami, plackami ziemniaczanymi.
7: Kanapka z nutellą, na to ogórki kiszone.
2: A przepraszam, tą śliwkową z makaronem to gdzie podają, no, bo ja chętnie. Jaka jest największa kuchenna herezja, jaką podpatrzyliście u innych? 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszy telefon obiecujemy złotą kawę pyszną słonecznej brygady z nami na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Dotychczas portale plotkarskie pokazują zdjęcia Heidi Klum z plaży sfotografowanej przez paparazzi z krzaków. Zaraz wam pokażę. Heidi Klum, czyli byłej żony Seala. Wydaje mi się, że chyba Seal troszeczkę żałuje. Seal w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4:08. A co tam w najbliższych wiadomościach?
1: Gdzie jest Marcin Dromanowski? To pytanie, co jakiś czas
0: na plaży
1: powraca. No właśnie, chyba nie na plaży, ale jest pewna teoria i sprawdzimy ją w wiadomościach Radio Złote Przeboje o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: Punktualnie 8 na zegarach, 19 sierpnia, środa dzisiaj, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
15: Dziś powrót kolejnych rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Nie będzie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Polacy coraz bardziej zadłużeni. Średni dług wzrósł o 700 zł. Do Polski mają wrócić dziś kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To 12 osób, które przyleci dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. Polska chce też skrócić procedury związane z transportem ciał ofiar wypadku. Więcej o tym Tomasz Węskę.
16: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
17: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur.
16: Spośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski zgodnie ze sztuką lekarską.
15: Marcin Romanowski nie będzie odpowiadać z wolnej stopy. Były wiceminister sprawiedliwości chciał uzyskać list żelazny, czyli możliwość przebywania na wolności w czasie postępowania, ale prokuratura się na to nie zgodziła. Pojawiły się też informacje, że Romanowski przebywa w Mołdawii. A jak mówi premier Donald Tusk?
18: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
15: Ale według prokuratury krajowej nie ma potwierdzenia, że Romanowski przebywa w Tyraspolu, a jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
19: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Ponad 700 zł wzrosło w ciągu roku średnie zadłużenie Polaka. Kwota zadłużenia przekracza 22 700 zł. Wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej. Gospodarczej. Najczęściej długi dotyczą opłat za telefon, spłaty pożyczek i kredytów oraz alimentów. Najwięcej zadłużonych mieszka na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku. Robert Lewandowski promuje Polskę. Najlepszy polski piłkarz wystąpił w 3 kilkunastusekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Razem z nim występują m.in. Lech Wałęsa i Maryla Rodowicz, a także aktor Nikodem Rozbicki.
12: Roberta fajnie było poznać.
20: Była okazja zagadać o piłce?
12: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem,
15: który również w spotach się pojawił, a koszt kampanii to 7 milionów złotych. Potrwa ona do końca roku.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
21: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
19: Pogoda.
15: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, może się nawet wypogodzić w pierwszej części dnia na wschodzie i północnym wschodzie, ale będzie też przelotnie padać w ciągu dnia, a miejscami mogą się pojawić burze, na termometrach maksymalnie tylko od 19 do 23 stopni, miejscami na południu cieplej do 25.
19: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
21: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
19: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
22: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Po ósmej wystąpi u nas Bober, jakie bydle. I do tego będzie to Bober z NATO.
23: O matko jedyna, dzień dobry. Po ósmej będzie też Złota Kapa Słonecznej Brygady, która poleci w Polskę do was w nagrodę za udział w porannej dyskusji. To my, Radio Złote Przeboje, i gramy na to jak na lato. 4 minuty po godzinie ósmej, a to już Land of Confusion i grupa Genesis.

0: Bober, jakie bydle.
1: Przepraszam bardzo, teraz będzie coś, co mogło się wydarzyć jedynie w Rosji, czyli przegląd mediów z sąsiadującego z nami królewca.
2: No właśnie, rosyjskie media okrzyknęły migrację bobrów z Polski i Litwy do obwodu królewieckiego mianem inwazji z terytorium NATO.
1: Co?
2: Piszą o ataku krwiożerczych bobrów z NATO na Rosję.
3: Powiemy krótko, zło bobrem zwyciężaj.
4: Bober! Jakie bydle!
3: You win again! Teraz tak zagramy, że będziecie chcieli zaśpiewać. Sami sprawdźcie. You win again, Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: kończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. To my, Słoneczna Brygada. Piosenka pochodziła z filmu, w którym występuje latający smok podobny do psa, a w polskim serialu Royst wystąpił pies, który się nazywał Limal.
1: To takie
0: zamknięcie tej historii nastąpiło, chciałem powiedzieć. Jest 19 minut po 8.
1: Niekończąca się historia za nami, a z naszej niekończącej się płytoteki lata 80. i 90. to nasze absolutnie ulubione dekady. Sam początek lat 80. za chwilę perfekt. W koło jest wesoło w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu poszukamy miejsc na urlop na ostatnią chwilę.
2: Sprawdzimy, jakie są ceny noclegów w Polsce.
1: I zobaczymy, jak sytuacja wygląda w zagranicznych kurortach.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Zadzwońcie.
1: Mieliśmy dzisiaj temat kulinarny, mianowicie największą kuchenną herezję, jaką podpatrzyliście u innych. Co wrażliwszych słuchaczy prosi się teraz o zrobienie głośniej, bo czas na podsumowanie.
2: Największą herezję, jaką w życiu widziałam, której nie jestem w stanie zrozumieć za żadne skarby świata, jest jedzenie ruskich pierogów ze śmietaną.
3: Ona robiona zarazem z marchewką.
4: Ja któregoś razu posypałam pizzę makaronem, kanapki z chipsami.
5: Dla mnie największą herezją to są rodzynki w serniku. Jak można zepsuć tak ciasto?
4: Kanapka z rzynką i na to dzwonnik truskawkowy.
6: Chleb ze smakiem posypany cukrem.
7: Największą herezją to myślę, że są kanapki z bananem.
8: Moja przyjaciółka zrobiła bigos i ten bigos polała miodem, ciekłym miodem.
9: Mój syn je kluski kopytki ketchupem.
10: Panowie, największe anomalie, z jakimi się spotkałem w życiu, to są śledzie w czekoladzie, ciemnej czekoladzie.
11: Ojej, słuchacz poszedł w śledzie. W zamian będzie złota kawa Słonecznej Brygady, bo o takiej herezji kulinarnej to najstarsi górale nie słyszeli. Tak. Za wszystkie głosy bardzo wam dziękujemy, a jutro z okazji Dnia Komara pobawimy się w naśladowanie dźwięków komara.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: the Moon and Back, czyli na księżyc i z powrotem. To była wyprawa wspaniała, muzyczna grupa Savage Garden australijska. Panowie nagrali ten kawałek i jeszcze kilka innych przebojów i stwierdzili, że wystarczy. I teraz już tylko odpoczywają. Czego wam wszystkim życzymy, gdyż są wakacje? To jest Słoneczna Brygada za 20 minut 9.
1: Dzień dobry wam mówimy w dniu środkowym, środowy poranek. Nie wiem, czy słychać, że w naszym programie wakacyjnym sąsiad z wiertarą skrada się. Jeśli słychać, to z góry przepraszamy i za chwilę zagramy Electric Light. Słychać? Chyba słychać. Electric Light Orkiestra w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: zaufał sztucznej inteligencji. Pożałował.
1: Co?
0: O co chodzi? O co chodzi? Już tłumaczymy.
2: Pewien chiński rolnik twierdzi, że stracił około 25 akrów uprawy sezamu po zastosowaniu środków wskazanych przez AI.
1: U nas w Polsce pewien rolnik zaorał asfaltową drogę, bo zaufał własnej inteligencji. To już naprawdę nie wiemy, której tej inteligencji słuchać. My wybieramy mądrze tylko te najfajniejsze Złote Przeboje. Teraz Everywhere, Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Za 7.9.

0: Zespół i jego przeboje nie znudzą nam się nigdy. Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty zostały do 9:00. My teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po ostatnich spadkach cen żywności znowu prawdopodobnie będą podwyżki. Jakie produkty według prognoz podrożeją? Sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9:00.

0: Ślady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty mega robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: W końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A artykuły Wizir kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Reklama.
15: 19 sierpnia mamy dzisiaj, to jest środa, jest 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
16: Pod opieką lekarzy do Polski wrócą z Węgier kolejni ranni w wypadku autokaru. Będzie drożej, ceny żywności prawdopodobnie znów pójdą w górę. Lekcje o dezinformacji i sztucznej inteligencji od nowego roku szkolnego. 12 Polaków rannych w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jest gotowych do wypisania z miejscowych szpitali. Trwają przygotowania do przetransportowania tych osób do Polski, mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski.
17: W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
16: Poszkodowani mają wrócić dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. Będzie drożej. Widoczne tego lata spadające z miesiąca na miesiąc ceny żywności wkrótce się odbiją. Gdzie spodziewać się podwyżek, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim.
18: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce. Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
16: A na razie tańsze niż rok temu, a nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka i warzywa, zwłaszcza buraki, kapusta, cebula i ogórki.
7: To są wiadomości radia Złote Przeboje.
16: Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji. Dodatkowo lekcje o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji pojawią się na edukacji zdrowotnej, zapowiada wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
19: Elementem tej edukacji mentalnej
2: medialny jest m.in. to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
16: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Tymczasem jeszcze prawie 2 tygodnie wakacji i jest czas na wykorzystanie urlopu. Koniec lata, przełom sierpnia i września to na ogół tańsze wyjazdy, mniejsze tłumy i na przykład na południu Europy temperatura dająca wytchnienie tym, którzy nie lubią upałów. Polacy najchętniej szukają wyjazdów do Grecji, Tunezji i Egiptu. O tym, gdzie pojechać na koniec lata, dziś w naszym cyklu Sprawdzone Środy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Polka dziś o 17 zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Parry. Świątek z 66. zawodniczką rankingu grała w Paryżu podczas Igrzysk Olimpijskich. Oddała jej wówczas tylko 2 gemy. Słoweński kolarz Primož Roglič wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej Vuelta Espania, która rozpoczyna się w sobotę w Monako. Vuelta wygrywał 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu.
11: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: Pogoda.
16: Środa pochmurna z przejaśnieniami, najwięcej słońca na wschodzie i północnym wschodzie, ale może dziś też przelotnie padać, miejscami również zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 19 do 23 stopni, cieplej tylko miejscami na południu do 25.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
19: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
15: Dzień dobry, na zegarach mamy 4 po 9, a w kalendarzu w 4:30, czyli środa, dzień środkowy, mały weekend, punkt zwrotny.
21: Tak, gdyż od dzisiaj myśli zaczynają zwracać się właśnie ku przyjemnościom wszelakim, nawet tym mało zdrowym. To my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje i oczywiście gramy na to jak na lato, gramy Glorię Gaynor.

0: Life, ech, życie, życie, śpiewała Desiree, ale ona tylko tak śpiewa, bo jak w 2007 roku Beyoncé bez pytania wykorzystała jej piosenkę, to już nie było życie, życie, tylko Desiree oddała sprawę do sądu tak. I wytłumaczyła Beyoncé, gdzie raki zimują. Proszę Państwa, to chcieliśmy powiedzieć, to my, Słoneczna Brygada, w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9.
1: A za chwilę zaśpiewają i zagrają Wilki z Robertem Gawlińskim, który to miał już pan Robert gotowy plan na emeryturę, miał ją spędzić w Grecji pod drzewem oliwnym, ale jednak ciągnie Wilka do Polski i wrócił, co fanów oczywiście, czyli nas też, bardzo cieszy i słuchamy teraz Love Story, Wilki w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, w środowy poranek, 12 po 9.

0: autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja.

0: W Radiu Złote Przeboje Kim Carnes śpiewała o oczach Betty Davis, czyli aktorki trochę dzisiaj zapomnianej, a przecież była na hollywoodzkim topie od lat 30. aż do 80. Betty Davis paliła około 100 papierosów każdego dnia i wychodziła za mąż aż 4 razy. Jeden z mężów zażądał rozwodu, ponieważ stwierdził, że aktorka za dużo pali. No sami widzicie, rzućcie natychmiast.
1: Tak jest, to my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. Gdyby szef wam powiedział, że już wystarczy tego urlopowania, zabierzcie się do roboty, że urlop jest przereklamowany, odpoczynek też, to przypomnijcie sobie historię szefów wytwórni płytowej, którzy powiedzieli, że kawałek Maria, który jest miksem rytmów latynoskich, zniszczy karierę niejakiego Rickiego Martina. Tak przewidywali. Oczywiście się mylili. Szefowie, którzy mówią, że urlopy są przereklamowane, też się mylą. A my Rickiego Martina teraz sobie zagramy.

0: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
10: mega,
2: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Reklama.

0: Coldfield w duecie z Maggie Reilly. To France, czyli do Francji. Ta para nas zabrała. No to ruszamy może niekoniecznie do Francji, ale do jutra na pewno. Wychodzimy! Dziękujemy za dzisiaj. Jutro będziemy was budzili znowu.
1: A budziła was, o właśnie, a budziła was słoneczna brygada w składzie Dorota Wardecka mówiąca te słowa, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Korkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: Od teraz w programie wakacyjnym Kosia Kościeniak.
2: Tak. Bonjour, a teraz Prince. Zapraszam.

0: Radio Złote Przeboje, już zbliżamy się powolutku do godziny 10. Za 4 minuty będzie 10. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
17: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
18: No, prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
19: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
18: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
17: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
20: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
17: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba-Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby. Ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
2: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
17: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
21: Dorota Wardycka. Wakacje zbliżają się powoli ku końcowi, ale czas na urlop jeszcze jest. Sprawdzamy dziś w Radiu Złote Przeboje, gdzie szukać wypoczynku w drugiej połowie lata i we wrześniu. A podpowiada Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
22: Za granicą warto patrzeć na Grecję, Turcję, Cypr, Hiszpanię, południowe Włochy czy Tunezję. Sezon nadal trwa. Morze jest nagrzane, a po zakończeniu wakacji szkolnych zaczyna się zmieniać struktura ruchu turystycznego. W wielu miejscach robi się po prostu spokojniej. Wrzesień jest świetnym miesiącem także dla osób, które chcą nie tylko plażować, ale przede wszystkim zwiedzać.
21: Gdzie jeszcze między innymi zwiedzać można za granicą, o tym powiemy za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
24: Zachmurzenie duże, możliwe są większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu niemal wszędzie, a po południu na północnym wschodzie burze. I mamy od 17 stopni na Podlasiu, 19 w Warszawie i Łodzi do 20-21 w Legnicy i okolicy.
23: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Środa i nasze wspólne przedpołudnie. Dzień dobry, Gosia Kościelniak. Dzisiaj, jak to w każdą wakacyjną środę, będziemy sobie podróżować palcem po mapie. Nasz muzyczno-geograficzny leciutki konkurs wakacyjny już niedługo.
25: Radio Złote Przeboje.
24: Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato, więc teraz płomienie miłości. Flames of Love. Sięgniemy sobie do 88 roku, po ten bardzo melodyjny przebój.

Jones w wywiadzie kiedyś opowiadał, że nastawia radio w każdym odwiedzonym przez siebie kraju, bo chce się dowiedzieć, co i jak tam gra. Tak więc muzyka mówi cały czas jest z nim, nawet wtedy nigdy nie śpiewa na scenie. No oczywiście, że tak. Ciekawa jestem, czy nastawiał też radio, będąc w Polsce na koncertach. No bo, panie Tom Jones, jeżeli by pan posłuchał Radia Złote Przeboje, to na pewno nie poczułby się pan zawiedziony. No i jeszcze bardzo lubię ten jego fragment wypowiedzi w jednym z wywiadów, że uczyli się od siebie z Elvisem Presleyem kołysania biodrami. On od Elvisa najpierw w latach 50., a Elvis potem też podglądał Toma Jonesa w telewizji.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Reklama.

Poduszka, rogal i butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. No i piękna pojemna torba płócienna na wszelkie wyjścia letnie. Taki zestaw przebojowego podróżnika do wygrania w leciutkiej naszej zabawie. Co środę w wakacje, a więc dzisiaj także palcem po mapie. Bawimy się tak, jak ja to mówię, lekko geograficznie, mocniej muzycznie. Jak zawsze szybko zgadujecie i podajecie prawidłowe odpowiedzi, ale ważna jest właśnie cała zabawa. To nasza zabawa już dzisiaj. Za jakiś czas będę miała dla Was pierwszą podpowiedź, a będziemy, Wy będziecie zgadywać, o któryż to utwór chodzi, który w tytule będzie miał zawarte pewne miejsce na mapie świata.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

No właśnie, jak to tak jesień? Tam gdzieś już powolutku jesień się pakuje, żeby do Polski przylecieć, albo przyjść, albo dopłynąć. W każdym razie na razie mamy lato, jeszcze można powiedzieć pełną sierpniową gębą. A Marek Grechuta, znany ze swojej absolutnie niepowtarzalnej, cudownej, ambitnej, poetyckiej muzyki. Pamiętajmy, z wykształcenia był architektem. Ciekawa jestem, jak mu się architekturę studiowało, kiedy w głowie grało mu tyle muzyki. Radio Złote Przeboje, za 8 minut będzie godzina 11. Teraz Ace of Base.

0: Okrutne to lato, Cruel Summer Ace of Base. Za 4 minuty będzie 11. No to posłuchajmy w morzu muzyki, zróbmy sobie przerwę na wyspę informacji, że tak poetycko powiem, i już za chwilkę, za 4 minuty o 11 wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Plastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
15: Lada chwila będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko. Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
16: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu, jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
15: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporowski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
7: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
15: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami to według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar dwie osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
13: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
15: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Dorota Wardycka. O wakacjach, pod koniec wakacji, mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że Polacy coraz chętniej dzielą urlop na etapy. I właśnie ten ostatni rzut przypada często na koniec sierpnia albo wrzesień. Turcja, Grecja i Egipt to najczęściej wybierane kierunki.
18: Warto jednak obserwować również Tunezję, Bułgarię, Hiszpanię, Cypr, Chorwację czy Albanię. Co ciekawe, kiedy spojrzymy na internetowe zainteresowania Polaków, bardzo wysoko są również Włochy. Szukamy m.in. Apulii, Sycylii, Rimini, jezior Garda i Como.
17: Co, jak dodaje Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki, oznacza, że coraz chętniej Polacy oprócz plażowania wybierają zwiedzanie. A co na koniec lata w Polsce? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, Mandoria.com. Pogoda.
19: Dziś wszędzie w Polsce możliwe przelotne deszcze. Wygląda na to, że tylko w Krakowie bez opadów i tam najcieplej. Do 25 stopni, 25 też w Rzeszowie, w Warszawie 22, do 20-21 na północy Polski.
2: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, Mandoria.com.
19: 4 minuty po godzinie 11, środek tygodnia, prawie środek dnia, no i oczywiście w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.
20: Radio Złote Przeboje.
21: This is Mambo number 5.
19: Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę, a teraz lub

jest w tym roku w światowej trasie koncertowej. Zwie się ona Sting 3.0. To jest powrót do energetycznego rockowego trio, które nawiązuje oczywiście do formatu znanego z czasów The Police. A na koncertach największe przeboje zespołu, takie jak Roxanne, Message in the Bottle, no i także solowe hity, przeboje Stinga w tym Fields of Gold, czy też Englishman in New York, który właśnie przed chwilą wybrzmiał w radiu Złote Przeboje. Kochamy. No a poza tym Sting jest teraz... No cóż, w takiej kondycji, że nie wiem, czy to nie jest najlepsza kondycja. On zawsze był w dobrej, ale teraz, no spójrzcie tylko, zresztą można było to zaobserwować na koncercie Stinga w Polsce w czerwcu. Nelly Furtado przed nami. Gramy na to jak na lato, jest 11.13.

0: złote przeboje. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
9: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Ciekawa jestem, co byście kupili za swoją pierwszą wypłatę. Gdybyście byli muzykiem, za tantiemy płynące z działalności waszego zespołu, bo Gary Kemp z zespołu Spandau Ballet za swoją pierwszą wypłatę płynącą właśnie z działalności grupy Spandau Ballet kupił sobie bardzo drogie krzesło. Krzesło autorstwa wybitnego brytyjskiego artysty Williama Morrisa i od tego momentu Gary zaczął kolekcjonować obrazy, rzeźby, meble designerskie. W wielu wywiadach żartował, że gdyby jako dzieciak nie dostał gitary, to pewnie dziś byłby uznanym kolekcjonerem sztuki. A tak to my kolekcjonujemy sobie te najwspanialsze dźwięki. Spandau Ballet i True. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., czyli 83. idealnie pasuje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: po mapie.
1: No to co? Kto chce otrzymać zestaw przebojowego podróżnika dzisiaj? Mamy poduszkę Rogal, butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje i torba płócienna. Taki zestaw podróżnika do wygrania w naszej zabawie palcem po mapie. Zaczynamy. Bawimy się muzycznie, geograficznie i jak zawsze chodzi o piosenkę, w której to tytule mamy jakieś określone miejsce na mapie świata. Podpowiedź pierwsza. Za sprawą poszukiwanej piosenki przenosimy się na wyspy. Dla osoby, która dzisiaj po odgadnięciu artysty i tytułu piosenki, o którą pytamy, najciekawiej opowie, jakie ma z nią skojarzenia, nasz prezent. 2244 i 3-0, czekamy do 15, a o 15.30 finał. Przypomnę podpowiedź. Za sprawą poszukiwanej piosenki przenosimy się dzisiaj na wyspy. 2244 i 3-0.
0: Palcem po mapie.

0: Asia, oczywiście w radiu Złote Przeboje i potężny głos jej maleńka sylwetka. Za 3 minuty będzie już południe środowe i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
12: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską. Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
13: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
12: W niedzielnym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
14: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
15: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
14: Tak, ktoś weźmie te na raty.
16: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
15: Tłumy.
16: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
15: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
17: Nie posiadam aplikacji.
18: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
12: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak.
5: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby trzy kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
12: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje. Przegląd wakacyjnych możliwości na koniec lata. Warto śledzić ceny i dostępność opcji na południu Europy. Przede wszystkim dlatego, że upał będzie już mniejszy. Zwiedzanie też będzie wtedy bardziej możliwe. Niższe będą również ceny, ale koniec lata nad polskim morzem też jest dobrym wyborem. Podpowiada Katarzyna Trusieńska z Polskiej Izby Turystyki.
17: Wrześniowe morze ma zupełnie inny charakter. Jest mniej tłumów, są świetne warunki do spacerów i często atrakcyjniejsze oferty noclegowe. Do tego warto odwiedzić też nasze pasma górskie, Mazury, piękne Podlasie, Roztocze, czy też zabytkowe zamki Dolnego Śląska.
0: A gdzie jeszcze, jeśli nie Bałtyk, góry, ani Mazury, w Polsce można spędzić koniec lata? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
2: Pogoda.
0: Zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i dziś przelotne opady deszczu niemal wszędzie od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu, około 25 stopni w Krakowie i Rzeszowie. W Krakowie dużo słońca.
7: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
0: No to zaczynamy już popołudnie środowe. Mamy środek dnia, środek tygodnia. No i co to dzisiaj jest? Nie, już chciałam powiedzieć, że środek sierpnia, ale już nie, już bliżej września. Gosia Kościelniak, zapraszam. Gramy na to jak na lato.

Cztery energiczne dziewczyny zwróciły na siebie uwagę przebojowymi piosenkami power rockowymi, a wśród fanów grupy, co ciekawe, był nawet Prince, który podarował im swoją piosenkę, ale ukrył się pod pseudonimem Christopher. Manic Monday stał się pierwszym wielkim przebojem grupy, który zawojował listy przebojów. Dziewczyny z The Bangles kierowały się demokratycznymi zasadami. Wszystkie śpiewały, wszystkie pisały piosenki, a utwory, które miały się pojawiać na płycie, były wybierane większością głosów, czyli pełna demokracja. Kiedy pewnego dnia Susanna Hoffs zaproponowała swoim koleżankom nową piosenkę, którą właśnie napisała, nagranie przepadło. Nie było tak łatwo. Radio Złote Przeboje, Bob Marley.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

Poni i w Związku Radzieckim ówczesnym. Po rozpadzie zespołu rozpoczęła karierę solową i jej pierwszy singiel to była ciekawa niemiecka wersja Big in Japan zespołu Alphaville. No, ten singiel przeszedł bez echa, sprzedając się jedynie w 125 egzemplarzach. To Sandra taką miała historię na początku, no a potem już w 87 roku pełen szał. Everlasting Love. Radio Złote Przeboje.

0: siły oszczędzania stać na więcej.
1: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media

Stevie Wonder Part-Time Lover Rock 1985. Za 12 minut będzie 13. Jeśli chodzi o piosenki z wyznaniami miłosnymi, to według zestawień Billboardu i wszelakich danych absolutnym rekordzistą wśród piosenek o miłości wszechczasów jest utwór, no właśnie, Endless Love, Nieskończona Miłość. To był duet Diany Ross i Lionela Richie z 81 roku, który spędził 9 tygodni na pierwszym miejscu listy Hot 100. I Will Always Love You Whitney Houston z 92 roku spędziła 14 tygodni z kolei na pierwszym miejscu listy. Ale jeśli chodzi o liczbę powtórzonych słów I Love You, to ja nie wiem, czy ta piosenka nie wygrywa. Radio Złote Przeboje, The Love.

Uwielbiam miłością niepokonaną. Your love is king. Za 4 minuty będzie godzina 13. Za 4 minuty najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. No i niedługo po godzinie 13 nasza druga podpowiedź. Tak zdradzę, że wtedy będzie w naszej zabawie palcem po mapie. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
16: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
15: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
17: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
15: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
18: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił powiat.
2: powiedzmy, taki pewien strach.
18: Co tu dużo mówić, najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopłapkę.
15: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tak zwanego jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
19: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
15: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
20: Dorota Wardycka. Koniec lata to świetny moment na urlop na ostatnią chwilę. Za granicą pogoda już spokojniejsza, ceny niższe, tłumy mniejsze. A gdzie w Polsce, poza górami, Bałtykiem i Mazurami, można się wybrać na urlop na koniec lata?
21: Idealny czas na city break. Kraków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, ale też trzeba zainteresować się mniejszymi stolicami województw, jak Białystok, Olsztyn, Lublin czy Rzeszów. Dla osób bez dzieci w wieku szkolnym wrzesień może być jednym z bardziej racjonalnych terminów urlopowych.
20: Mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Za godzinę posłuchajcie o tym, jak zaoszczędzić na wakacjach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
22: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Pogoda.
20: Od 25 stopni dzisiaj w Krakowie, 25 też w Rzeszowie, w Warszawie do 22, 20, 21 nad morzem i na Podlasiu. Wszędzie możliwe przelotne deszcze. W Krakowie powinno się udać bez deszczu dzisiaj.
22: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Dzień dobry, mamy kolejną godzinę popołudnia środowego, otwartą 5 minut po godzinie 13. Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam. Gramy na to jak.

0: po mapie.
1: Palcem po mapie. Bawimy się, wy zgadujecie i mamy poduszkę typu rogal, butelkę filtrującą i pojemną torbę płócienną z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Taki zestaw podróżnika do wygrania w naszej leciutkiej zabawie. Podpowiedź numer jeden brzmiała tak. Za sprawą poszukiwanej piosenki przenosimy się na wyspy. Próbowaliście zgadnąć?
2: Madonna, La Isla Bonita?
3: Zdecydowanie będzie to Madame Cykady na Cykladach.
1: Druga podpowiedź zawęzi trochę przestrzeń, bo nie o te piosenki chodziło. Podpowiedź numer dwa. Tekst utworu wyraża obawy związane z przyszłością świata, kryzysami i zmianami społecznymi końca lat 70. No, tak, tak. Dla osoby, która dzisiaj po odgadnięciu wykonawcy i tytułu piosenki, o którą pytamy, najciekawiej opowie, jakie ma z nią skojarzenia, nasz zestaw podróżnika. 2244430. Czekamy do 15. O 15.30 finał. Tekst utworu wyraża obawy związane z przyszłością świata, kryzysami i zmianami społecznymi z końca lat 70. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Palcem po mapie.

Radio Złoty Przeboje 13.31. Wyobraźcie sobie, 5-letni chłopiec otrzymuje swój pierwszy zestaw perkusyjny. Sam doskonali swoje umiejętności, gra do piosenek z radia i telewizji. Pomaga mu to oczywiście w rozwinięciu techniki i słuchu muzycznego. Jego zamiłowanie do muzyki rośnie równolegle z pasją do aktorstwa. No i kilka występów scenicznych i filmowych, w tym rola w londyńskiej produkcji musicali Oliver w 1964 roku mu się zdarza. W tym samym roku ma też drobną rolę w filmie Hard Day's Night, gdzie wystąpił obok Beatlesów, co dodatkowo wpłynęło na jego fascynację światem muzyki. Niezły początek, prawda? Ale jego prawdziwym przełomem okazało się dołączenie do zespołu Genesis w 1970 roku. No wiadomo, na początku był tam perkusistą Phil, tym razem już w Genesis jako wokalista.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Zosiu.
1: Jerzy, jak ja się zamyśliłam,
0: czemu
1: niesamowicie.
0: Czemu ty się zamyśliłaś? Powiedz, bo że ja... to what's a woman, tak? Vaya con Dios, tak cię chwyta.
1: Czymże jest
0: też
1: kobieta bez mężczyzny? Wiesz, tak się zamyśliłam. Poza tym uwielbiam tę piosenkę, ale ja wiem, że ty masz kolejne, przy których też się chętnie zamyślę.
0: Tak, natomiast nie wiem, czy przy tej się zamyślisz, bo ona jest taka troszeczkę, i w ogóle ten cały zespół, mam na myśli Army of Lovers, to oni tak tacy troszeczkę jajsarze, prawda?
1: Znaczy, można myśleć, ale bardzo szybko, tak rytmicznie, szybko. Prawda?
0: Uwaga, 3, 4...

0: Crucify the Army of Lovers w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę powiemy, komu zmiany w podatkach mogą przynieść konkretne zyski. Załapiecie się? Sprawdźcie o 14.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Reklama. Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
6: 19 sierpnia, środa. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
7: Idą zmiany w podatkach. Klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
8: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie, a więc także od wyłącznie od tych najzamożniejszych.
7: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w dwóch najbliższych latach. W urzędach tłumy coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
9: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
10: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
11: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
10: Tak.
7: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet, ściganie niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
12: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
7: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Wardycka. Jak i gdzie zorganizować urlop na ostatnią chwilę? Sprawdzamy to dziś w Radiu Złote Przeboje. Wszystko zależy od budżetu, ale zawsze jest sposób na to, żeby zaoszczędzić. Jak? Podpowiada Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki.
13: Pierwsza zasada to elastyczność. Czasem przesunięcie wylotu o 2-3 dni albo wybór innego lotniska daje zauważalną różnicę w cenie. Druga sprawa to termin. Jeśli nie jesteśmy związani kalendarzem szkolnym, druga połowa września może być zdecydowanie ciekawsza cenowo niż środek sierpnia. Trzecia rzecz, porównujemy całkowity koszt. Tani lot plus bagaż, transfer, hotel, wyżywienie i dodatkowe opłaty nie zawsze oznaczają tańsze wakacje niż gotowy pakiet organizatora.
7: W obu przypadkach należy dokładnie wszystko przeczytać, ale też pilnować na przykład terminu na zdalną odprawę przed lotem.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
6: W większości Polski dzisiaj sporo chmur, miejscami również deszczowo, nie zabraknie jednak przejaśnień. Na termometrach od 18 stopni w Koszalinie i Suwałkach do tych najcieplejszych miejsc na południu, czyli na przykład Opole, Kraków, do około 23-4 stopni. Zestawy przebojowego podróżnika do wygrania, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna czekają. Jest środa, są wakacje, jest zabawa palcem po mapie. Za chwilę będę miał dla Was już ostatnią konkursową podpowiedź. Jerzy Telesiński, polecam się uprzejmie.

Pierwsze objawy tej swojej rzadkiej choroby Celine Dion miała już 17 lat temu, ale ukrywała je przed światem. W najnowszym wywiadzie dla magazynu Harper's Bazaar przyznała, że zrobiła to z troski o fanów, których nie chciała zasmucać. Gram wam na to jak na lato. Za chwilę ostatnia, trzecia podpowiedź w zabawie palcem po mapie, a potem to już nagrody.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Autopromocja.
2: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co za

0: teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

Wakacje powolutku zmierzają w kierunku ostatniej prostej. Jeszcze dzisiaj jednak mam dla Was nagrody. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Wszystko z naszej urlopowej kolekcji. W zabawie palcem po mapie. Uwaga, podpowiedź numer 3. Tytuł tego punk-rockowego singla jest taki sam jak tytuł albumu, z którego pochodzi utwór. Dzwońcie z odpowiedzią pod 2244430. Podajcie tytuł, podajcie wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór. Nagrodzę oczywiście autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia tej odpowiedzi. Na telefony czekam do 15, a przed 16 nagrody.

0: Daylight in Your Eyes i No Angels w Radiu Złote Przeboje, w którym powiemy za moment, że część klasy średniej zapłaci niższe podatki, dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. Brzmi nieźle, ale czy wy na tym zyskacie? Sprawdźcie o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Au! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 19 sierpnia w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
12: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber stół z zarzutami. Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 24% podatku.
13: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
12: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stół, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stół to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
14: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas, nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
12: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: We Wrocławiu, w Opolu 23-4 stopnie to najwyższe temperatury, najniższe w Koszalinie i Suwałkach, w Olsztynie 17-18 stopni, a poza tym pochmurne niebo, miejscami deszczowo, ale przejaśnienia też będą. Zestawy przebojowego podróżnika do wygrania, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Już niedługo znajdą nowego właściciela, bo przed nami rozwiązanie zabawy palcem po mapie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

To kwintesencja italo-disco i debiut doskonały w Radiu Złote Przeboje, czyli Dolce Vita i Ryan Paris, który w 1983 roku pokazał światu, jak się robi Złote Przeboje. Słuchajcie, już za chwilę rozwiązanie naszej geograficzno-muzycznej zabawy, więc do kogo trafi nasz zestaw przebojowego podróżnika, okaże się. Jeśli macie telefony pod ręką, to dobrze, bo kto wie, może oddzwonię właśnie do Was.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Reklama.

0: A o tym, że życie wspaniałe się ma, kiedy słucha się Radia Złote Przeboje, przekonuje nie tylko Black, ale pewnie i nasza słuchaczka. Pora na zabawę palcem po mapie, pora na nagrody.
1: Palcem po mapie.
2: Witam serdecznie, nazywam się Maja.
0: Maja, bardzo mi miło. Słuchaj, ty wpadłaś na poprawną odpowiedź, jeśli chodzi o piosenkę, o jaką dzisiaj pytamy w naszej zabawie, ale żeby nie było, to powiedz, co to za piosenka, co to za zespół?
2: No z pewnością chodzi o tytuł London Calling. Jest to piosenka zespołu The Clash. Jest to jednocześnie nazwa albumu.
0: Ślicznie, a z czym tobie osobiście kojarzy się ta piosenka?
2: Kojarzy mi się z latami młodości, z dzieciństwem, bo dość często leciała u nas w domu.
0: A, czyli rodzice wtłaczali ci to, co

0: Mega
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Laura Branigan była jedną z pierwszych artystek ery teledysków, która współpracowała z reżyserem nagrodzonym Oscarem. Klip do tej piosenki, którą wam zagrałem, zrobił ten sam facet, który wyreżyserował Egzorcystę. Największe przeboje lat 80. i 90. Gram

People are People i Depeche Mode oczywiście w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do waszych ulubionych, największych przebojów lat 80. i 90., ale w wiadomościach o 16. Uwaga, ostrzeżenia. Przed upałami i przed burzami. Sprawdźcie, gdzie zrobi się gorąco, gdzie zrobi się deszczowo.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Chcę rzucić palenie.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 19 sierpnia, mamy środę. Posłuchajmy wiadomości.
18: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską. To ćwiczenia. Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieci padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
19: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. są. Oni jakby w tej największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
18: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
12: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
18: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. A PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
20: Iwona Wyciślok, zapraszam. W piątek startuje jubileuszowa 30. edycja Baltic Sail w Gdańsku. To będą 4 dni żeglarskich emocji w programie Parada Żaglowców, rejsy po Zatoce i kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Szanty pod Żurawiem, a do tego animacje dla najmłodszych, pokazy grup rekonstrukcyjnych i akrobacje na wodzie. Wywroty to hasło tegorocznej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retro Perspektywy w Łodzi. Festiwal w Fabryce Sztuki zaczyna się 20 sierpnia, a otworzy go spektakl Konferencja Ptaków. W programie są też koncerty, debaty, wystawy i spotkania z artystami. A może macie ochotę na powrót do przeszłości? 22 i 23 sierpnia w Parku Historycznym Komandoria Szczecin Płonie odbędzie się kolejna Templariada. Będziecie mogli przenieść się do świata średniowiecznych rycerzy, dawnych rzemiosł i widowiskowych pojedynków.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Pogoda.
2: Nie zabraknie przejaśnień, ale chmur dzisiaj na niebie sporo, które będą momentami oznaczać przelotny deszcz. Najniższe temperatury w okolicach Olsztyna, Suwałki, Koszalina 17-18 stopni, najcieplej we Wrocławiu i Opolu do 25.
21: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Tu nie chodzi tylko o wygląd. O tym, że nowe badania dowodzą, że ćwiczenia wydłużają życie, powiem wam więcej o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński. Największe przeboje lat 80. i 90. zawsze w formie.

12 milionów funtów zostawił swojej żonie Chris Rea. Z akt sądowych, do których dotarł The Sun, wynika, że po odliczeniu podatków, długów i kosztów suma wynosi dokładnie 12 milionów 63 178 funtów. Decyzja Sądu Najwyższego została wydana na początku tego tygodnia, a testament został podpisany zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią Chrisa Rea. Gram wam na to jak na lato? Pewnie, że tak. Panie z Atomic Kitten na przykład.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Reklama.

0: September, September. Czy do września da się wrócić do formy sprzed wakacyjnych gofrów z frużeliną, lodów, frytek i kiełbasek z grilla? No, spróbujmy!
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: No dobrze, zacznijmy przede wszystkim od tego, że nie o poprawę wyglądu tutaj chodzi najbardziej. Nowe badania długoterminowe, w którym przez 30 lat obserwowano 150 tysięcy pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, pozwala ekspertom ocenić związek między aktywnością fizyczną a ryzykiem przedwczesnej śmierci. Osoby, które ćwiczyły co najmniej 1,5 godziny do 2 godzin tygodniowo, miały o 13% niższe ryzyko zgonu z jakiegokolwiek powodu niż osoby, które w ogóle nie ćwiczyły. Ryzyko chorób układu krążenia, w tym zawału i udaru mózgu, było o 19% niższe, a chorób neurologicznych, zwłaszcza demencji, o 27% niższe. Utrzymanie silnych mięśni pomaga organizmowi regulować poziom cukru we krwi i chroni przed cukrzycą typu drugiego, która sama w sobie jest główną przyczyną chorób serca i przedwczesnych

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I to... Autopromocja.
0: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu? Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie Cabanossa Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
1: masz. Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
19: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego niebo zachmurzone, a w nocy burze i ulewy w południowo-zachodniej części kraju. Pogoda znów dynamiczna i nie najlepsza dla kierowców. To zerknijmy jeszcze na sytuację na drogach. Radzę omijać autostradę A1 w Łódzkiem. Chodzi o odcinek między węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe. W miejscowości Kargale Las po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy i środkowy pas w stronę Gdańska. Problemy napotkacie też na S7 na Mazowszu na odcinku Warszawa Tarczyn. W pobliżu miejscowości Zgorzała awarię ma ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy.
0: Radio Złote Przeboje 100.

Nogi godne supermodelki Gwen Stefani zaprezentowała w krótkich jeansowych shortach i czarnym gorsecie, piszą w internecie. A to wszystko było w trakcie występu na festiwalu muzyki country Voices of America. To nie będzie kawałek w stylu Tex-Mex, ale też seksowny i taki w klimacie lat 80., jaki lubicie wy i jaki bardzo lubię ja.

0: Sounds Like a Melody, grupa Alphaville w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wybieramy się do Wałbrzycha. Tutaj ustalono sztab kryzysowy, chodzi o Pumę. Szczegóły o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
11: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 19 sierpnia. Pora na wiadomości.
13: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę. Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans. Będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa pośrednia stawka 24% dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
14: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
13: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. 2 mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
15: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
13: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
16: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
13: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Zaproponowano proponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
3: Czyli Papusza podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
13: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Pogoda.
12: 24-25 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Opolu. Najniższe temperatury w Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie. Nie więcej niż 18-19 stopni. Na polskim niebie dzisiaj sporo chmur, sporo szans na przelotne deszcze, ale miejscami jeszcze się przejaśni.
11: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: 1000 złotych na załatanie wakacyjnej dziury budżetowej mamy dla was. Jeśli chcecie kasę, to ze mną zostańcie. Wszystko szczegółowo wyjaśnię za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Słuchajcie, Aerosmith. Jako balet. Wyobrażacie to sobie? No są takie plany na przyszły rok. Szkoła baletowa Virginia National zapowiada widowisko zatytułowane po prostu Aerosmith, które będzie miało swoją premierę 2 maja 2027 roku w Manassas. Zaskoczonym przypominam tylko, że Aerosmith to nie będzie pierwszy rockowy zespół, który doczeka się takiego spektaklu. Wcześniej podobne organizowane były do muzyki Beatlesów czy Black Sabbath.

0: Komu, bo idę do domu. 1000 złotych do wygrania w Radiu Złote Przeboje. Zabawa nazywa się Zabierz Złote na Wakacje.
1: Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
0: Taką kasę możecie przytulić już w najbliższy poniedziałek rano, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby zgłosić się do zabawy Zabierz Złote na Wakacje. Na czym polega, jak się zgłosić i jak wygrać 1000 złotych? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto.

0: netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
16: dalej masz. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
17: Reklama. Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Popołudnie z przelotnym deszczem w całym kraju. Z kolei na południowym zachodzie w nocy burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, więc kierowcy, nie parkujcie pod drzewami. A tych, którzy właśnie są w drodze, ostrzegam przed problemami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. W pobliżu miejscowości Piotrowice przez awarię osobówki zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia.
17: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
18: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ja myślę sobie, Wojtek, że my byśmy mogli zrobić taki muzyczny duet jak panowie z Modern Talking. Co ty na to, Wojtek Bawiarczyk?
1: Jestem zdecydowanie na tak, Jerzy. Ja też kocham takie dźwięki, szczególnie latem, kiedy człowiek ma trochę wolności i może przebywać dłużej na świeżym powietrzu. Po godzinie 18 gwiazdy Radia Złote Przeboje na pewno nie zabraknie. Między innymi z grupą Big Day będziemy wspominać nie tyle lata 90., ale ich plany związane nie tylko z muzyką, więc koniecznie bądźcie z nami. Ach, no jeszcze Ania Wyszkoni wpadnie, żeby z nami porozmawiać o latach 90., bo ona je kocha.

0: takich letnich i słonecznych kawałków na pewno nie zabraknie tuż po 18 po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, zatem koniecznie zostańcie razem z nami.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Reklama. 18 na zegarach, pora rozpocząć wieczór w samym środku tygodnia razem z Radiem Złote Przeboje, a na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
10: Sport 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkoszlemowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad dwuletnim zawieszeniu za doping.
12: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Pogoda. Wieczór i noce z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro czeka nas pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotny deszcz, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Kołobrzegu 20 stopni, najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 32.
12: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
13: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: To już minuta po godzinie 18. Nareszcie możemy odetchnąć pełną piersią, no i zrelaksować się po całym ciężkim dniu pracy przy największych kawałkach lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w Radiu Złote Przeboje. A na dobry początek piosenka, którą Muniek Staszczyk napisał, będąc w Londynie. To słynna Warszawa i Tila.

To zespół, który wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że swój sukces traktował z dużym dystansem i chłodnym norweskim spokojem. To AHA w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. Lata 90. to był prawdziwy wysyp zespołów za naszą zachodnią granicą. Niektóre pozostały do dziś, a niektóre na scenie były zaledwie 2-3 lata. To teraz zespół, który nieźle namieszał, szczególnie na dyskotekowej scenie lat 90. Przed wami La Bouche.

0: Tak, wam gramy, że aż trudno oderwać się od głośników. To piękna Belinda w radiu Złote Przeboje, a my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać cudowne lata 90. Niedawno rozmawiałem z Anią Wyszkoni, zapytałem ją, jaki ona ma sentyment do tamtych czasów.
1: Ja myślę, że ten sentyment do tego, co przeżyliśmy i do tego, co nas ukształtowało, zawsze będzie się odzywać i tak będzie z kolejnymi pokoleniami również, chociaż to młodsze pokolenie będzie miało oczywiście inne odniesienia. Ale myślę, że moje pokolenie i starsze pokolenie tęskni za tym, co było i potrzebuje tego, co było. Potrzebuje, wiesz, tych mądrych piosenek, piosenek ważnych, piosenek, które miały ważne teksty, mówiły o czymś. To jest coś, czego zawsze będzie brakowało, co nam się nigdy nie znudzi. I to pokazuje też, sądzę, frekwencja na koncertach, bo artyści z powodzeniem koncertują po Polsce z koncertami biletowanymi. Te bilety się fantastycznie sprzedają i sądzę, że ten żywy kontakt z takim prawdziwym artyzmem jest dla ludzi zawsze wartościowy.
0: Pozostajemy jeszcze w tych magicznych latach 90. Teraz duet, który zrodził się w Nowym Jorku na początku lat 90., a 92 rok zdecydowanie należał do nich, bo tym numerem podbili błyskawicznie amerykańską listę przebojów. Przed wami Charles and Eddie.

To zespół, który potrafił przez jedną noc napisać trzy wielkie hity. To zespół Bee Gees w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato, a już za moment coś słodkiego i to muzycznego będę miał dla was, zatem zostańcie z nami. Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Droga S7 jest już odblokowana po awarii ciężarówki na Mazowszu między Warszawą a Tarczynem. Obecnie droga jest odblokowana i przejezdna, natomiast dalej, bo na Pomorzu, też na trasie S7, jest zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska z powodu awarii cysterny, która zatrzymała się w poprzek jezdni w pobliżu miejscowości Bogatka. Problemy mogą tam potrwać jeszcze do godziny 20. Do końca dnia niewykluczone wciąż przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu lokalnie niewykluczone również burze. W nocy intensywnie ma padać na południu i w centrum.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
14: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.

Zawsze z wielką przyjemnością wieczorami sięgam do płyty Zemsta Nietoperzy zespołu Jam, no i wyciągam z tej płyty takie to muzyczne perełki. To słynne, naiwne pytania. No mam nadzieję, że razem z nami zanuciliście ten cudowny refren: w życiu piękne są tylko chwile, a te najpiękniejsze chwile dopiero przed nami z radiem Złote Przeboje. To teraz pora na niemiecki zespół, który od zawsze kochał muzykę latynoamerykańską, no i postanowili panowie grać ją do dziś. Przed wami zespół Marquez.

0: Ta piosenka aż zachęca nas do tego, żeby wyłożyć się na hamaku w cieniu drzew, no i delektować się takimi cudownymi dźwiękami. To Lutrusia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a my uwielbiamy nasze gwiazdy zaskakiwać pytaniami. Ostatnio rozmawiałem z zespołem Big Day. Zapytałem ich tak na szybko, co by było, gdyby nie wybrali muzykę. Odpowiedź przyszła błyskawicznie.
1: Nie mam pojęcia. Ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może właśnie, być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem, no i uznałam, że to jest moja miłość, to jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
2: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy, co.
1: Poza tym tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj, czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
0: To teraz pora na artystę, który zanim stał się gwiazdą rocka, pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej. Przed wami Sting i zespół The Police. A my gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.

Piękna blondynka jednego przeboju, ale za to jakiego, to Maria Montel w radiu. Złote przeboje do takich cudownych numerów lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy już za moment, tuż po informacjach sportowych, które w radiu Złote Przeboje punktualnie o 19.00.

0: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
8: Wieczór spędzacie z największymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 19.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozewski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach 6-3, 6-3 Dion Parry. O półfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Diany Schneider z Jeleną Rybakiną. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu poinformował, że one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu 4 dni. Zaburzenia określił jednak jako, tu cytat, przejściowe, krótkie, ale łatwe do wyleczenia.
9: Pogoda.
8: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro na poprawę pogody nie mamy co liczyć. Przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej nad samym morzem. W Łebie termometry pokażą zaledwie do 19 stopni. Gorąco za to zrobi się w okolicach Lublina i Rzeszowa, tam nawet do 32. To już minuta po godzinie 19:00, wieczór w samym środku tygodnia. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie, uwielbiam Was zaskakiwać polskimi numerami. To teraz dajcie zdecydowanie głośniej radio, bo w Waszych głośnikach na co komu dziś i Lady Punk.

To prawdziwa legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, zespół, którego nazwa pochodzi od formularza dla osób bezrobotnych. UB40 w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, a zespół do dziś koncertuje i to na całym świecie. To teraz pora na duet, którego w latach 80. okrzyknięto jako najbardziej poukładany, jako najbardziej zakochany duet. I to nie tylko w muzyce. Przed wami Ashford & Simpson.

0: Kiedyś okrzyknięta królową dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. Donna Summer, niedawno w moje ręce wpadła płyta winylowa z jej największymi przebojami w wersjach zremiksowanych. Naprawdę brzmi cudownie. A propos czarnych krążków, to ostatnio Magda Wójcik z zespołu Goja powiedziała mi o tym, że ona do dziś uwielbia słuchać płyt winylowych.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Znowu winyle są tak popularne, mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no, nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płytę od A do Z, no, co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
0: To teraz zespół, którego piosenki też możecie znaleźć na płytach winylowych. To Oddział Zamknięty, no i zachęta do tego, żeby w środku tygodnia zrobić małą imprezę. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zdecydowanie na tak. To słynne party w radiu Złote Przeboje.

Ten kawałek opowiada o dziewczynach z bogatej dzielnicy Londynu, które szukają nie tylko zabawy, ale także uciekają przed nudą codzienności. Wes & Girls i Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. A już za moment zagram wam jeden z moich ulubionych numerów z krążka Bad Michaela Jacksona. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka, to bądźcie bardzo blisko radia.

0: Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Miasto Zakopane zaprasza na 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Taniec, muzyka i autentyczna kultura górskich społeczności z całego świata. Od 21 do 27 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zapraszają partner główny wydarzenia Województwo Małopolskie oraz partner strategiczny Tauron.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.

Nie tylko sam numer robi wrażenie, ale także teledysk do niej, to słynne Smooth Criminal i Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. To jedna z tych piosenek króla muzyki, której, przyznam wam się szczerze, mogę słuchać bez końca. A skoro lato i

0: To gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z innymi kultowymi zespołami, które tak naprawdę dopiero wchodziły na muzyczną scenę, a jednym z takich zespołów był Pet Shop Boys, z którym nagrała cudowny duet. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a my uwielbiamy z naszymi gwiazdami wspominać początki ich wielkiej muzycznej kariery. Niedawno rozmawiałem z Kasią Kowalską, wspominaliśmy ten moment, kiedy to na przykład Kasia Kowalska zagrała koncert przed występem Boba Dylana w Polsce.
1: Młodość ma te plusy, że człowiek do pewnych rzeczy podchodzi z dużo większą odwagą, tak, nie analizuje, nie zakłada, nie boi się, więc pamiętam, że poznałam jego zespół, bo z nim to nie było szans, żeby w ogóle tam nawet autograf dostać, w ogóle on chyba nawet wręcz z żadnym z dziennikarzy nie chciał się spotkać. To były dwa koncerty. Jeden był w sali kongresowej w Warszawie, drugi to był na Błoniach w Krakowie. Mhm. Słynny koncert, gdzie lał deszcz cały koncert. I poznałam tylko muzyków przesympatycznych, zresztą oni przyszli zobaczyć nasz występ. To było dla mnie takie właśnie niesamowite, że oni są tacy otwarci, normalni, chętni do rozmowy, kurczę, a my tacy zawstydzeni, tacy gdzieś zawsze z boku. No ta mentalność wtedy dała mi dużo do myślenia, nie? Że ci Amerykanie jednak mają jakoś tam inaczej w tych głowach. Ale jak widać, Bob, sam koncert udało mi się obejrzeć już w Stodole i wtedy mogłam jakby docenić ten kunszt przede wszystkim muzyków, no piosenek, no i zapoznałam się oczywiście z jego twórczością.
0: To tyle wspomnień, to teraz to pora na gwiazdę, która ostatnio podobno rozpieszcza swoje dzieci drogimi prezentami. Przed wami Madonna w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: To już 20 na zegarach, letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut historia zespołu, który zrodził się w Łodzi, a jedną z wokalistek była kiedyś Tatiana Okupnik, no i chyba wszystko już jasne. Zespół Blue Cafe już za moment zakróluje na naszej antenie, a już teraz na dobry wieczór Nie Płacz, Ewka i Perfekt.

0: dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce dowody na to, że jeżeli od samego początku masz wizję i pomysł na siebie, to prędzej czy później sukces przyjdzie. Niezależnie od tego, co mówią inni.
1: Pewnego razu w muzyce.
0: Blue Cafe. Zespół, który przed laty sprawił, że wszyscy mieliśmy wrażenie, że jeżeli chodzi o muzykę, to idzie nowe. Doskonale pewnie wszyscy pamiętamy chwilę, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy piosenkę Espaniola. Pamięta tę chwilę również Tatiana Okupnik, która wtedy w zespole Blue Cafe śpiewała.

0: Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam swój głos wyemitowany przez stacje radiowe. Ojeja. Ten pierwszy moment, pamiętam, że to mnie zastało w samochodzie i byłam bardzo zdziwiona. Najpierw poszukałam, bo wtedy jeszcze kasety były. To się zastanawiałam, czy czasem kasety nie ma w środku. A się okazało wtedy, że jednak to radio puszcza.
1: Czy Tatiana Okupnik miała wtedy wrażenie i świadomość, że bierze udział w czymś, co na trwale zmieni krajobraz polskiej sceny muzycznej, polskiego show biznesu?
0: Nie. Wiesz, ja się przede wszystkim cieszyłam, że udało nam się przebić, ponieważ wiele czasu, wiele lat poświęciliśmy na to, żeby coś się wydarzyło i wiesz, jeździliśmy Skodą, która ruszała z dwójki, graliśmy koncerty dla kilku osób w różnych miejscach, bardziej zadymionych i mniej zadymionych, oczywiście wiesz, bez pobierania gaży jakiejkolwiek i to było tak mocno zakorzenione, że chciałoby się, żeby to wyszło, że w końcu wyszło i wydaje mi się, że te pierwsze momenty to po prostu było no, radość, że jednak jakoś tam się powoli przebijamy.
1: Początki były niełatwe, jak to zwykle w polskim i nie tylko polskim showbiznesie. Czy Paweł Rurak-Sokal miewał na początku chwilę zwątpienia?
2: Nie miałam chwili zwątpienia, ponieważ ja czy mogę mieć chwilę nostalgii, smutku, tęsknoty za niemożliwym, za rodzicami, którzy nie żyją, za mamą, która odeszła zbyt wcześniej. Natomiast nie mogę mieć chwili zwątpienia, kiedy to jest mocny okręt, który płynie i cały czas płynie.
1: No, ale na początku Paweł Rurak-Sokal słyszał, że taka muzyka w Polsce się nie przyjmie. Może nie ma się co dziwić. To był w końcu rok 1998. Ledwo wychodziliśmy wtedy z ery disco polo.
2: Takie były głosy, ale oczywiście każdy ma prawo do swoich wypowiedzi. Ja jednak byłem uparty. Stwierdziłem, że coś w tym jest, a ponieważ w to bardzo wierzyłem, to co chciałem zrealizować, no i efekt jest taki, że się udało.

0: Historię pierwszej wokalistki zespołu Blue Cafe, czyli Tatiany Okupnik, można chyba odrobinę porównać do historii Anity Lipnickiej, która na pewnym etapie swojej kariery stwierdziła, że musi pójść własną drogą. Anita Lipnicka wyjechała wtedy do Londynu. Bardzo podobnie było u Tatiany Okupnik.
1: Wiesz, ja po prostu poczułam, że muszę iść swoją drogą, żeby robić to, co czuję. A Londyn pojawił się trochę przypadkowo. Ja wcale nie zamierzałam wylecieć do Londynu, ale pojawił się menadżer, który gdzieś tam w Jaśle, pamiętam, zobaczył mój koncert. I tak zaproponował, że a może byśmy razem coś właśnie muzycznie zrobili. I pamiętam, że wtedy byłam na takim etapie, że mówiłam, dlaczego nie?
2: Jestem cicha, daję duszę.
0: Jak to mawiał klasyk, coś się kończy, coś się zaczyna. Nową wokalistką zespołu Blue Cafe została, jak pewnie doskonale pamiętamy, Dominika Gawenda, wybrana w castingu. O czym jeszcze dzisiaj na pewno wspomnimy. A tak swoją drogą słowo nowa po ponad dwóch dekadach działalności nie do końca może jest na miejscu. Jak Paweł Rurak-Sokal i Dominika Gawenda patrzą na ponad dwie dekady działalności?
3: Oczywiście z łezką wokół i przede wszystkim cieszę się, że Blue Cafe ma się w bardzo dobrej kondycji, że wydaje kolejną płytę, kolejne materiały, cały czas wyzwania, motywacje, metamorfozy przede wszystkim. I frajda, że mamy wiernych fanów, stałych fanów, to grono się coraz bardziej powiększa.
4: No ten upływ czasu, ja myślę, że pod niektórymi względami to działa na korzyść, a pod innymi może niekoniecznie. Ale ja myślę, że w życiu w ogóle chodzi o to, żeby się cieszyć chwilą i absolutnie nie rozpamiętywać przeszłości, ani też zbyt mocno i uparcie myśleć o tym, co będzie. Chociaż jak Marek Grychuta śpiewał, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Więc one są ważne oczywiście, ale ja żyję chwilą, każdemu to polecam, bo to jest fajne na co dzień, żeby po prostu być tu i teraz, cały czas. Tak, uważam, że to jest zdrowe, że to jest fajne i że to naprawdę pomaga zachować dobre samopoczucie.
3: Tak, tak mówię, ale ja się podpisuję też pod Markiem Grychutą. Też ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. Oczywiście jakby no, piję każdą chwilę życia, bo wiem, że jest ono jest odtąd do tąd. Natomiast tak, dobrą kawę. Ale kręcą mnie te chwile, których jeszcze nie znamy. I właściwie to, jak fani zareagują na nową płytę.
4: Dokładnie.
3: Jak będzie wyglądał koncert promocyjny, trasa koncertowa. Jak nasze działania odnośnie naszego wyjścia w ogóle poza kraj. Czy to się wszystko uda. I to jest taka fajna motywacja.
0: Ważne są te chwile, których jeszcze nie znamy. Nasza historia jeszcze się nie kończy. Blue Cafe dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół Blue Cafe, czyli ponad ćwierć wieku działalności. Mnóstwo czasu, mnóstwo pozytywnych wibracji, mnóstwo historii, które dzisiaj wieczorem będziemy opowiadać.
5: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który w co trudno uwierzyć, powoli zbliża się już do trzydziestki. Zespół Blue Café.

0: wiadomość, że zespół Blue Cafe powoli zbliża się do 30, wprawia w osłupienie nie tylko fanów, ale i sam zespół.
1: Właśnie, o matko, kiedy zaminęło, ten czas, który pędzi, nieuchronny jest, bardzo mnie przeraża, a z drugiej strony sprawia, że jeszcze chcę więcej powiedzieć, chcę więcej tworzyć, chcę komponować, stąd już nowe pomysły i myślę, że każdy, tak jak powiedział Witkacy, każdy zostawia na tym ziemskim padole swoje jakieś takie twórcze stany i to jest piękne.
0: Blue Cafe dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Czy Paweł Rurak-Sokal zastanawiał się kiedykolwiek, co by było gdyby nie zespół Blue Cafe? No bo tak, zespół powstał zapewne dlatego, że Pawła, który był związany z łódzką filharmonią, klasyka zaczęła odrobinę uwierać.
1: Jeszcze nikt mnie jeszcze o to nie pytał, a czekałem na to pytanie.
0: No to masz.
1: Ponieważ zawsze rola interlokutora była dla mnie rolą taką niewiadomą i miałem pewne oczekiwania, a nie zawsze tak było. Mianowicie zastanawiałem się, dlaczego pewne moje plany się nie ziściły. Mianowicie wygrywałem konkursy do orkiestr kameralnych, czy wielkich orkiestr, na przykład w Auckland, Nowej Zelandii, czy Danii, w Aalborgu. I nie dochodziło do skutku. Nie mogłem wyjechać. Na przykład zmarła mi mama, potem tata był chory i tak dalej. I pewne okoliczności sprawiały, że nie mogłem wydostać się z tego kraju i tam pracować, jak chciałem tam być, pracować. I potem okazało się po latach, że dlatego, że było Blue Cafe. Ta zasada, jedno wynika z drugiego, ma miejsce.
0: Jak już słyszeliśmy, zespołowi Blue Cafe na początku kariery powtarzano, że tak rozbudowany skład jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Paweł Rurak-Sokal jednak uparcie i konsekwentnie robił swoje. Ale warto zadać pytanie, czy zespół Blue Cafe jest strukturą demokratyczną? No bo przecież, jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji.
1: A to powiedział Kantor, tu się często czepiamy tego. Zresztą jakby zaraziłem Dominikę Kantorem, a Kantor zawsze powtarzał, że sztuka nie zakłada demokracji, ponieważ nie wyobrażam sobie kilku sterników na statku.
2: Dokładnie. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że... Znaczy ja też uważam, że musi być osoba, która ma wizję, która wie, czego chce, ale już na tyle długo z sobą współpracujemy, tak dobrze się znamy i tak sobie ufamy, że wszystkie nasze pomysły powstają wspólnie, tak? To wygląda w ten sposób, że dużo się dzieje, jest burza mózgów, każdy mówi, co myśli. Głównie jeżeli chodzi o mnie, Pawła i naszą menedżerkę Kamilę Sowińską, bo tworzymy taki bardzo fajny takie trio, taki mocny zespół. No i później zastanawiamy się, co byłoby najlepsze, ale Paweł jest takim motorem wszystkiego. Myślę, że jego kompozycje plus moje teksty. No chyba wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
1: Ja myślę, że nasza trójka, Dominika, ja i Kamila, menedżerka, jesteśmy fajterami. Przede wszystkim walczymy rzeczywistością, ale w sposób twórczy. Wyobraź sobie, że na przykład w twojej instytucji jest anarchia, no i do czego to doprowadzić. Zawsze musi być ktoś, a teraz chcesz powiedzieć z tą jednym, że jakby bycie osobą, która jakby jest spirytuzmowym w sytuacji, to nie jest tylko, że ty jesteś na tej górze i jakby rządzisz wszystkimi bezmyślnie, bo to jest wielka odpowiedzialność. Blue Cafe to jest ponad 20 osób, które idzie na koncert. Te osoby mają swoje rodziny, dzieci i tak dalej. Każdy chce zarobić pieniądze, każdy chce być, istnieć. Jakby my tutaj jakby w trójkę myślimy o tym, żeby wszyscy naprawdę byli usatysfakcjonowani i też jakby duchowo, ale też mieli co kupić i jeść.
0: Zespół Blue Cafe po wielu latach od debiutu to prężnie działająca firma i przede wszystkim profesjonalnie. Wzorem najlepszych artystów z zachodu w zespole Blue Cafe są choćby zajęcia kondycyjne.
2: Tak, znaczy każdy z nas w swoim zakresie dba o kondycję, ponieważ gramy wielkie koncerty, które to nie są koncerty, gdzie na scenie po prostu się śpiewa lub gra, bo to jest, chociaż to jest oczywiście najważniejsze, to jest podstawa, ale my po prostu dajemy koncerty show. Ja bardzo dużo tańczę, bardzo dużo się ruszam, mam cały czas kontakt z publicznością i jest mnie pełno na scenie, już tak mam. I po prostu, ta kondycja jest potrzebna. Jeżeli w lecie od kwietnia do września powiedzmy gramy, nie wiem, 70 na przykład koncertów, tak, to wtedy wtedy ta kondycja jest potrzebna, ponieważ ja na scenie muszę dawać z siebie wszystko. Poza tym, oprócz tego, że muszę, to też chcę, bo jestem osobą aktywną, nienawidzę stagnacji, nienawidzę marazmu jakiegoś takiego w ogóle, nic nie robienia, więc ja cały czas jestem w ruchu, cały czas coś robię. Sport jest dla mnie takim moim drugim życiem, moją pasją, więc po prostu ruszam się, uwielbiam to.
1: Ja chcę tylko dodać, że jakby tutaj dla nas jakby wzorami, autorytetami były takie zespoły jak zespoły Jacksona, z którymi grał, jak Beyoncé, jak Rihanna, jak Lady Gaga i tak dalej. Tam wychodzą wszyscy i tam właściwie nie jest tylko stanie na scenie i granie, ponieważ jakby widz teraz oczekuje nie tylko grania, ale też wizuali pewnych scen ruchowych i tak dalej, a to wszystko wymaga pracy. Nie można wyjść na scenę i nagle się poruszać. To są przede wszystkim zajęcia codzienne, choreograficzne. Bez tego myślę, że Rihanna, Beyoncé w ogóle nie dałyby rady, a podziwiam Beyoncé za to, że wychodzi na scenę i tańcząc jeszcze po prostu i śpiewając tańczy. I to jest ewenement. I tak samo z Jacksonem. Myślę, że to jest ciężka praca. Jakby to się składa na show. My nie wybraliśmy poezji śpiewanej, gdzie nie trzeba tego robić. Kondycja tam polega przede wszystkim na ćwiczeniu własnym i jakby na instrumentach i tak dalej. Wybraliśmy to, co się nazywa show, czy jakby coś więcej na scenie od poezji śpiewanej.
0: Wybraliśmy show, jak powiedział Paweł Rurak-Sokal. No, show must go on, dlatego nasza historia jeszcze się nie kończy. Blue Cafe, jakiego nie znaliście, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. 103,6 FM.
4: Radio Złote Przeboje. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Paweł Rurek-Sokal. Paweł Rurek-Sokal, który słyszał od samego początku, że tak rozbudowany skład jest nie do utrzymania, a taka muzyka na pewno się nie przyjmie. Ale on niespecjalnie się tymi głosami przejmował i po prostu robił swoje. I trzeba przyznać, że niektóre muzyczne pomysły zespołu Blue Cafe są kompletnie nie z tego świata. Niezwykła historia związana jest choćby z piosenką Buena.
1: Była to niezwykła frajda, że utwór Buena, do którego musieliśmy długo uzyskiwać prawa, ponieważ ja napisałem muzykę do zwrotek i bridge'a, natomiast cały czas mi skakiwał refren Chan Chan z Buena Visty.
2: Właśnie, jeśli ktoś nie wie, no to myślę, że może wydaje mi się, że większość z Państwa wie, ale to jednak jest, może powiemy.
0: Tak.
2: Buena Vista Social Club, Wim Wenders, piękny film, no i wspaniały utwór Chan Chan. Kuba, Havana.
1: I teraz tak, był utwór mój i wskakiwał mi ich refren, ponieważ ich uwielbiam. To jest niestety Kuba, niesamowita, niezwykła, przemijająca, z łezką wokół muzyka, która rozrywa duszę, ale nie można było wykorzystać tego motywu bez zgody spadkobierców. Nasza menedżerka Kamila Sowińska wiele miesięcy starała się o to i dostała zgodę od spadkobierców. Nasza firma też Universal też tą zgodę dostała i mogliśmy wykorzystać utwór, co w rezultacie dało mieszankę wybuchową.
0: Mieszankę wybuchową w postaci sukcesu artystycznego, no i też komercyjnego, bo utwór Buena, o czym pewnie nie wszyscy już pamiętają, został najpopularniejszą polską cyfrową piosenką 2011 roku, czyli największa sprzedaż utworów w Polsce w internecie i sieciach komórkowych.
1: Znaczy, może zaczęczuję jak z językiem teraz takim, który zasłyszałem. Łyknęliśmy tę nagrodę z przyjemnością. Tak się teraz mówi.
0: Utwór Buena, przypomnijmy, został najpopularniejszą polską cyfrową piosenką 2011 roku, czyli dostał nagrodę za największą sprzedaż w internecie i sieciach komórkowych. No a tymczasem już od dłuższego czasu sprzedaż w internecie zdecydowanie przewyższa sprzedaż płyt na nośnikach fizycznych. Czy zespół Blue Cafe jest na to przygotowany?
2: Myślę, że będziemy musieli się z tym pogodzić, bo to jest taka fala, która nas zalewa. To jest przyszłość. No, zawsze było tak, że wszystko się zmieniało i tak będzie. Nie powstrzymamy tego, więc będziemy musieli, postaramy się to oczywiście zaakceptować i będziemy musieli się jakoś w tym odnaleźć. Myślę, że niedługo znikną płyty, znikną takie normalne, standardowe jakieś nośniki i w ogóle...
1: Znikną ludzie,
2: to też, właśnie.
1: Świadku temu zmierzam.
2: Tak, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, wszystko jest możliwe niestety, ale nie wiem nawet, czy już tak się nie dzieje, ale nie chcę popełnić błędu teraz, że chyba już zaczynają powolutku, czy są takie pomysły, przynajmniej tak słyszałam, że płyty będą wychodziły w formie takich maleńkich pendrive'ów. W ogóle nie będzie z płyt CD. Znaczy, jestem przekonana, już tak biorąc, znaczy na rozum własny, myślę, że nie będzie.
1: Na przykład rodzisz się i na przykład rodzice mówią, my bardzo byśmy chcieli na przykład takiego chipa muzyką klasyczną, albo na przykład popową,
2: naprawdę,
1: żeby nasze dziecko miało, wszczepiamy to i dziecko oczywiście ma całą historię muzyki pop, ewentualnie jazzowej.
2: Można by sobie pomyśleć, a przesada, jakaś skrajność. Ja myślę, że wcale nie, bo za wiele, wiele lat, pewnie może nie za naszego życia, może za życie naszych dzieci na przykład, takie rzeczy się już będą działy, także no cóż można dodać? Wydaje mi się, że będziemy musieli jakoś te zmiany zaakceptować wcześniej.
1: Albo i nie, będziemy się musieli przestawić. My cały czas myślimy i to jest bardzo trudne, aczkolwiek jest już pewne grono osób, które z nami jakby współdziała i myśli o tym, bo planujemy, żeby to zrobić jako pierwsi oczywiście, i tutaj ta skromność niezwykła, żeby zrobić hologramy, żeby Blue Cafe grało w trzech miejscach, ale państwo będziecie się zgadywać, w którym miejscu są prawdziwi. I nad tym Blue Cafe teraz pracuje.
0: No dobrze, a wracając na ziemię, to mimo, że muzyka coraz bardziej przenosi się do internetu, to zespół Blue Cafe jednak kocha tradycję i nie zamierza rezygnować z płyt, i to na dodatek płyt winylowych.
2: Chcemy to robić, dlatego że jest mnóstwo koneserów, jest mnóstwo osób, które kupują sprzęt, nazywa się adapter. Na przykład moja siostra, która mieszka w Berlinie, którą serdecznie pozdrawiam. Tam właśnie niedawno zakupiła ten sprzęt. Bardzo się ucieszyła, kiedy wysłała mi swoją płytę, naszą płytę. I myślę, że tak będziemy to robić dalej. No oczywiście, że tak.

0: Paweł Rurek-Sokal przyznał kiedyś w jednym z wywiadów, że najlepsze kompozycje przychodzą mu do głowy w nocy, kiedy wszystkie koty śpią. Czy tak jest do tej pory?
1: Inaczej, zapraszam teraz koty na wino, razem komponujemy. Ale myślę, że noc sprzyja duchom, refleksjom. Jest wtedy cisza, nie ma tego zgiełku, który cię odrywa od tego wszystkiego. Nie ma telefonów, chyba że niespodziewanych gości. Ale myślę, że noc jakby sprzyja tutaj artystom.
0: I to jest chyba najlepsze podsumowanie, jakie można sobie wyobrazić. Noc sprzyja artystom. Zespół Blue Cafe dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

reklama. Orły oszczędzania stać na więcej. Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44.

0: 4% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj zespół, który chyba u wszystkich, którzy słyszeli go po raz pierwszy przed laty, wywołał euforię i wrażenie, że jeżeli chodzi o muzykę, to idzie nowe.
2: Jestem słodka, daję niebo.
1: Zespół Blue Cafe. Początek jeszcze w latach 90., no ale pewnie większość z nas dowiedziała się o tym zespole już w XXI wieku. Jak pewnie pamiętamy, Tatiana Okupnik, która śpiewała na początku, na pewnym etapie postanowiła pójść własną drogą.
3: Wiesz, ja po prostu poczułam, że muszę iść swoją drogą, żeby robić to, co czuję.
1: Wtedy zespół Blue Cafe został postawiony przed niełatwym zadaniem znalezienia równie charyzmatycznej wokalistki, co Tatiana Okupnik. No i jak wiemy, po latach doskonale się to udało.
4: Pasjon Blue Cafe był bardzo rozpędzony, bardzo pędził, już miał swoje miejsce w Polsce i na ziemi. I Dominika musiała wskoczyć do tego pociągu, który już bardzo szybko jechał. I myślę, że udało jej się bardzo dobrze to. Natomiast ten pierwszy koncert pamiętam, jak bardzo go przeżywała. Miała tremę, jakie były łzy w oczach, jakie były pytania,
3: tak,
4: jak wyszło. Natomiast wyobraź sobie, że Dominika wychodzi na scenę i ten kilkutysięczny tłum napisał na owację, pamiętam to jak dzisiaj, i nagle krzyczą Dominika. I myślę, że tego potrzeba młodej wokalistce, która wychodzi właśnie z zespołem Blue Cafe na scenę i dostaje takie gratyfikacje emocjonalne.
1: I ciekawe tak swoją drogą, czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądał casting do zespołu Blue Cafe, bo działy się tam podobno rzeczy niezwykłe.
4: Ja coś powiem, jak był casting, to przyszło bardzo dużo do nas, do mnie i do Kamili, menedżerki, mnóstwo płyt CD z całego świata, i z Turcji, z Ameryki, od Polonii, nie Polonii. Nawet mam takie zdjęcie, że jestem po prostu, wystaje mi tylko głowa, jestem przysypany tym wszystkim.
5: Czarnymi workami, natomiast wypełnionymi płytami. Widziałam to zdjęcie, super.
4: Dziewczyny śpiewały znakomicie. Znakomicie można było z nimi nagrać od płyty, ale nie miały tego czegoś, i trwało. Ja mówię, nie. I był kiedyś taki dzień, gdzie były chyba imieniny albo urodziny Kamili, siedzimy w samochodzie, pada deszcz, no i mieliśmy taką ostatnią, taką demówkę. Takie zdjęcie bo dziewczyny przysyłały okazałe zdjęcia.
5: Tak, niektóre moje nie były okazałe.
4: Niestety
5: skromne, były dość skromne.
4: Jak
5: tak.
4: Z legitymacji. Ja mówię, wiesz co? No i nagle słyszę, co? Ktoś, kto ma 20 lat, śpiewa o sali z zapomnienia Marka Grechuty. Śpiewa to w taki sposób, że po prostu ja byłem tak wzruszony, że popłakałem się. I dokładnie po prostu stwierdziłem, że spotkałem anioła wokalnego, który potrafi naprawdę wzruszyć i dotrzeć do najgłębszych zakamarków duszy.

0: Dzisiaj zespół Blue Cafe w Radiu Złote Przeboje. Blue Cafe w życiu i na scenie kierują się dość niezwykłą zasadą.
1: Znaczy ja powiem może tak, że my się absolutnie nie boimy tych dużych kroków takich naprzód, tak? Naprzód, jak to w ogóle brzmiało. Nie, ale no nie boimy się po prostu rozwijać swoich skrzydeł i nie zastanawiamy się nad tym, czy komuś się to jakoś bardzo spodoba, czy się spodoba mniej, jak to będzie przyjęte i tak dalej. Oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, ale po prostu, kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Ten się nie rozwija. Po prostu ryzyko jest wpisane w zawód i kompozytora, i chyba wokalistki, i w ogóle muzyków, zespołu. W ogóle muzyka jest. W muzyce trzeba iść do przodu i my się tego w ogóle nie boimy. Dla nas to jest piękne, że możemy się rozwijać i że nie blokujemy się w żaden sposób. Po prostu jakby teraz robimy muzykę taką, za chwilę będziemy robić zupełnie coś innego. Nasi fani to kochają, oni na to czekają, oni nas, może tak, oni nas za to kochają, że my się nie boimy i pokazujemy im cały czas, jakby dajemy im nowe, no takie doznania jakby oni dzięki nam mają, tak? Bo te płyty są zaskoczeniem i ewoluujemy nieustannie i to jest dla nas najważniejsze. Tego się trzymamy, to jest taka nasza dewiza.
0: Dewizą zespołu Blue Cafe jest nieustanna zmiana, ale też i uczenie się od najlepszych.
2: Świat bardzo idzie do przodu. Myślę, że tacy jak Geta, czy Van Buren, czy inni jakby wytyczają w ogóle, pokazują jakby nowe drogi i warto z tego korzystać. My ściągnęliśmy najlepsze próbki, sample w ogóle, brzmień światowych i myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby to się tutaj bardzo u nas ugruntowało. Jak pamiętam, kiedyś Blue Cafe powstawało i jakby przeforsowałem sekcję instrumentów dentych, czyli coś zupełnie dziwnego, bo stereotyp był taki, że były gitary i perkusja i wokal. To też było tak, jak to, co oni robią w ogóle, to się jakby dziwnie było przyjmowane, ale się udało bardzo i myślę, że teraz ta muzyka, która nieuchronnie przychodzi do nas w dobrym słowa tego znaczeniu z tej innej płaszczyzny, innej materii. Myślę, że ona w końcu opanuje tutaj tą mentalność naszą tutaj i myślę, że to jeszcze bardziej pójdzie do przodu.
0: Zespół Blue Cafe mają już swoje miejsce w showbiznesie, mają też swoje miejsce na ziemi, a właściwie nawet kilka takich miejsc.
2: Polska jest naprawdę bardzo pięknym krajem. Ja myślę, że w końcu uświadomimy sobie, że tu jest naprawdę wszystko, bo i mamy i góry, i morze, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja na przykład dla mnie w Polsce to góry, nasze Tatry i tutaj jakby refleksje do Witkacego i do Karłowicza i do Szymanowskiego. Tam często uciekamy, tam też ucieka Dominika, tam też ucieka Kamila i wszyscy nasi bliscy. Wchodzimy bardzo wysoko na Romperć i tam właściwie dotykamy błękitu i chmur. A drugie miejsce na ziemi to jest moje ulubione, to są Malediwy.
1: Dla mnie na przykład absolutnie nie, znaczy Polska jest dla mnie przepięknym krajem, aczkolwiek przeszkadza mi trochę tutaj klimat, ponieważ jestem totalnie ciepłolubna i odżywam po prostu w ciepłych krajach. Będąc w ciepłych krajach czuję się po prostu no niesamowicie i czuję zawsze, kiedy gdzieś wylatuję, czy to są wakacje, czy po prostu jakiś tam okres, w którym chcę się oderwać od wszystkiego i odpocząć, to zawsze, będąc tam, zawsze myślę o tym, że chyba kiedyś się tam urodziłam. Po prostu zawsze czuję, że kiedyś w poprzednim wcieleniu mieszkałam w ciepłych krajach, bo za każdym razem odżywam tam całkowicie. Kocham ciepłe kraje.
2: Jamajka, tak myślałem.
1: Barbados albo coś innego jeszcze. Może Malediwy.
0: No i takie opowieści można by snuć godzinami, prawda? Zespół Blue Cafe dzisiaj w pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
0: Reklama.
10: Późny środowy wieczór spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 21, a już za moment będzie okazja do tego, żeby razem z kultowym polskim zespołem zanucić Mój Jest Ten Kawałek Podłogi. Gościem programu Cała Muzyka będzie zespół Mr. Zub. Na to spotkanie zapraszam was bardzo gorąco. Zatem zostańcie z nami.

0: Właściwie, moi drodzy, to powinienem zacząć. Mój jest ten kawałek podłogi, ale chętnie się nim podzielę z gośćmi. Tym bardziej, że dzisiaj gość, no, absolutnie wspaniały. Andrzej Donarski, czyli Mister Zup w Radiu Złote Przeboje.
1: Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witam.
0: Zaczynaliście w latach 80., dlatego pewnie będziemy mocno podróżować po tej jakby muzycznej czasoprzestrzeni. Jedna rzecz mi nie daje spokoju od jakiegoś czasu. Która pisownia waszej nazwy jest poprawna? Bo znalazłem kilka. Mister Zup z kropką, Mister Zup bez kropki, z apostrofem, małymi literami, dużymi literami. Jak to powinno być napisane?
1: Poprawna nazwa od początku była MR z kropką, Z duże, apostrof OOB, czyli Mister Zup. O tą kropkę, z tą kropką był taki problem, że w języku polskim oczywiście przy skrócie, jeżeli litera końcowa jest literą wyrazu, nie stawia się kropki. I ktoś nam zarzucił, ale to jest przecież błąd ortograficzny. No, a jednocześnie my próbowaliśmy wytłumaczyć, że to jest jednak angielskie słowo i angielski w tym momencie zwrot. Także prawidłowo powinna być kropka. Apostrof powstał w pewnym momencie i myślę, że w tej chwili ciężko powiedzieć, kto z zespołu. Myślę, że Kuba Grabski albo Jacek Paprocki, gitarzysta, albo Waldek Miszczor wpadł na ten apostrof, bo ten apostrof właśnie robił tego Zuba. Czyli tego pana z UB.
0: Czyli nazwa ewoluowała, ewoluował też skład zespołu na przestrzeni lat.
1: Zgadza się.
0: Ale zaczynaliście jeszcze w czasach, kiedy działała cenzura. Czy wy mieliście jakieś przeboje z cenzurą?
1: Nie mieliśmy żadnych problemów z cenzurą. Z nazwą nie mieliśmy problemów, bo nikt nie zauważył tego. Zresztą był długi czas, gdzie pozostali członkowie zespołu, czyli ja, Gilmour, Reksiu, myśmy nie czuli tego, że to jest pan Zubę. W żaden sposób. Mister Zup to był dla nas, nazwaliśmy takiego faceta pod sklepem blaszanym, takim w Poznaniu, taki Menel, mówiąc dzisiejszym językiem, i na niego się mówiło Zup, o, pan Zup. I my byliśmy przekonani, dopiero w zasadzie fani mi powiedzieli, no ale to jest ewidentnie, i dopiero później, jak się człowiek zaczął rozmawiać z kolegami, czyli z Kubą Grabskim przede wszystkim, bo to był jego pomysł, ten Mister Zup. On miał sen, że jedzie samochodem i staje przy barze, który się nazywa Mister Zup.
0: A ja tyle lat w nieświadomości żyłem. Myślałem, że to jest jakaś finezyjna gra z cenzurą właśnie.
1: Nie, myślę, że to była finezyjna poprzez ten apostrof, ale nie wiem, kto w tej chwili, kto był tego autorem. Czy to Kuba, bo Kuba miał takie genialne pomysły, czy Waldek Miszczor, czy Jacek Paprocki.
0: Ja się tak zastanawiam, bo waszym znakiem rozpoznawczym jest po pierwsze saksofon, a po drugie ten ochrypły głos. Czy ten saksofon się pojawił, był taki pomysł, żeby od początku był saksofon?
1: Może od razu wyjaśnię, dlaczego my taką muzyką się zajęliśmy. To były czasy bardzo trudne dla muzyków. Nie było instrumentów. Jeżeli były, to były koszmarnie drogie. Dobre instrumenty to w zasadzie mieli muzycy, którzy grali za granicą w knajpach. Klezmerka cała. Mało ludzi miało bardzo dobry sprzęt i w związku z tym, że nasz sprzęt był takiej jakości, jaki był, to był saksofon, jedyny saksofon, jaki wówczas Reksiu świętej pamięci miał. W związku z tym postanowiliśmy grać właśnie taką muzykę, jaką graliśmy, bo jak się grało cyk-cyk, takie na granicy ska czy reggae, to wtedy we wzmacniaczu nie słychać, czy ta gitara jest Fenderem, czy jest jakąś Jolaną, czy Defilem polskim. I to się dało. Także my poszliśmy trochę na łatwiznę, żeby na tym sprzęcie, który my mieliśmy, nie dało się grać pajączków takich jak Lady Punk ładnie, jak Borysewicz gra, który miał po prostu dobry sprzęt, ale też grał w knajpie.
0: Ale czy to oznacza, że graliście na legendarnie złych Eltronach?
1: No oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Oczywiście, że zaczynaliśmy. Nie było innego wyjścia po prostu. Zresztą moment już, kiedy graliśmy i byliśmy w miarę rozpoznawalni, popularni. Moment, w którym graliśmy 30-40 koncertów miesięcznie. Myśmy za koncert dostawali 2000 zł, a struny do gitary kosztowały 1500 zł.
0: I gotowało się je.
1: Oczywiście. Struny, raz, że się gotowało. Dwa, że Jacek wczoraj mi właśnie powiedział, że może kurs wiązania strun w radio albo w telewizji pokazać. Nie było innego wyjścia. Pękała struna czasami w czasie koncertu. Wtedy trzeba było dowcipy opowiadać, a Jacek wiązał sobie strunę lub inny muzyk, Gilmour. Tak niestety to było. Saksofon był już od początku taki, jaki był. On miał takie brzmienie. Kiedyś ktoś mi powiedział, a to ty grasz w tym zespole z zepsutym saksofonem. Co mi się bardzo spodobało, coś w tym rzeczywiście było. I szybko jeszcze opowiem anegdotę. Kiedyś w czasie koncertu gramy i nagle ma być solówka saksofonu, a saksofonista chodzi po scenie i szuka czegoś. My się zastanawiamy, o co chodzi, czemu on nie wchodzi z tą solówką. Dużyzna się zaczyna drobna robić, no ale w końcu skończyliśmy utwór, żeby nie przedłużać, a Reksiu podszedł, znalazł na podłodze jakiś element i podszedł do mikrofonu. Czy ktoś na sali może ma śrubokręt, bo mi klapka odpadła. Chciałbym sobie przykręcić. Tak, tak było.
0: Kiedyś z Grzegorzem Skawińskim rozmawialiśmy o czasach siermiężnych dla muzyków, no i on opowiadał, że pierwszą gitarę sobie zrobił sam po prostu, bo nie było innego wyjścia.
1: Tak, tak, tak ludzie robili. Oczywiście wtedy królowały samodziały, czyli gitary jakieś takie samodzielnie zrobione lub kupowane przez od lutników różnych, którzy tym się zajmowali. Te gitary nie były złe. Mhm.
0: Dzisiaj na pewno będziemy podróżować przez wszystkie te lata, kiedy byliście na scenie. No właśnie, rozmawialiśmy o początkach kariery. Jak zmienił się, nazwijmy to szumnie, show biznes na przestrzeni tych lat?
1: No właśnie się zmienił, myślę, że głównie zmienił się przez dostępność muzyków do sprzętu. Mhm. Bo w tej chwili rzeczywiście człowiek, który bardzo chce grać, to on na początek jest w stanie sobie kupić gitarę za 200 zł, za 300. Mhm. I to jest już gitara, która spełni oczekiwania jakieś. Mhm. Natomiast my nie mieliśmy tej możliwości. Myślę, że sprzęt był główną różnicą między dzisiejszym show biznesem a tamtym. Mhm. Zespoły, ja pamiętam zespół Klaus Mittwoch, żeby zdobyć dobry sprzęt, no to niestety trzeba było się stworzyć sobie jakiś układ z jakąś estradą, z jakimś ZPR-em, a myśmy w to nie za bardzo chcieli wchodzić i nigdy w to nie weszliśmy za bardzo. Jakoś nie potrafiliśmy się chyba prostytuować i dlatego myśmy tego sprzętu nie mieli. Tak to było.
0: A tak z perspektywy czasu łatwiej się było przebić wtedy czy teraz?
1: Ja myślę, że trudność jest taka sama. Jeżeli jesteś prawdziwy, masz charyzmę w tym, co robisz, jako muzyk, czy jako wokalista, czy jako instrumentalista, to sobie poradzisz. A jeżeli nie masz tej charyzmy, to ci dobry sprzęt też nie pomoże. Mhm. To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, czy było łatwiej, czy było ciężej. Naprawdę nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. W tej chwili jest łatwiej, tak jak powiedziałem, w sensie dostępności do sprzętu, do całego oprzyrządowania, żeby być artystą. Natomiast pewnie jest trudniej w związku z układami, które przypuszczam, że w tej chwili są, mogę to śmiało powiedzieć, chyba bardziej brudne niż wówczas.
0: Dobrze,
1: takie wrażenie mam.
2: No dobrze, ten temat zostawiamy w takim razie, ale jeszcze się nie rozstajemy, bo za chwilę porozmawiamy o sytuacji, kiedy z jednego zespołu Mister Zup robią się nagle dwa.
3: Radio Złote Przeboje. 100.

0: Andrzej Donalski, czyli jak przeczytałem, jedyny prawdziwy mister Zup dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, zaglądałem do waszej biografii. No i chyba dopadła was na pewnym etapie choroba innych polskich zespołów, takich jak Kombi czy Oddział Zamknięty, czy też Demono nawet, że nagle w przestrzeni muzycznej zaczynają funkcjonować dwa zespoły o bardzo podobnej nazwie. Jak to było? Z mister z UB.
1: Tak to się zdarza, ale mamy takie realia. Mamy takie realia, że musimy zapewnić, jeżeli mamy rodzinę, jesteśmy odpowiedzialni, musimy zapewnić tej rodzinie byt. Nie zawsze jest po drodze wszystkim w zespole. Jeżeli jest sześciu ludzi, to jest sześć żyć, sześć problemów, sześć indywidualnych historii do objęcia. Nasze rozstanie, które nastąpiło w 2009 roku, było takim rozstaniem. Ja bardzo chciałem robić. Ja z innej bajki w ogóle do zespołu trafiłem. Ja trafiłem z bajki piosenki studenckiej, śpiewanej poezji czy śpiewanych wierszy. I ja w pewnym momencie chciałem piosenki, które mają jakąś warstwę tekstową troszeczkę inną. Mhm. Chciałem te piosenki robić dalej i bardzo mi zależało na tym, żeby jednak ten swój dorobek dwudziestoparoletni, czy już wówczas to było, no 25 lat, chciałem tą nazwą, chciałem, żeby w tej nazwie był ten mój dorobek, żeby wiedzieli ludzie, z czym odbierają produkt. I zasugerowałem chłopakom, że oprócz tego, że my mamy Zuba, ja bym chciał robić coś innego, ale chciałbym, żeby to się nazywało Mister Zub 2 albo Mister Zub B, czy C, czy D. No i spotkałem ścianę. Nie, w żadnym wypadku, my się nie zgadzamy. W tym momencie powstało jakieś zastrzeżenie tej nazwy prawne, coś, o czym ja bym nigdy nie pomyślał. I wtedy, ja myślę, że też emocje grały rolę i wtedy doszło do sytuacji, gdzie rozstaliśmy się, bo wydawało mi się, ja osobiście uważałem, że koledzy nie powinni tak postąpić ze mną, że nie było to potrzebne, bo to nikomu w niczym nie przeszkadzało. I oczywiście trochę złośliwie starałem się zrobić nazwę, która będzie brzmiała tak samo, ale będzie inaczej się pisała i tak dalej. Z tych prób oczywiście niewiele wyszło, bo jednak mimo wspaniałych, fantastycznych muzyków, których miałem z Poznania w tym zespole, Mister z UB, taka nazwa była, czy Pan z UB w pewnym momencie próbowaliśmy się nazwać. Wszystko pięknie, ładnie, tylko dobrzy muzycy mają to do siebie, że nie zawsze grają naprawdę. Mhm. I to niestety chyba słychać. To chyba słychać i to ja jako artysta czuję dosyć mocno. A ja chcę być na scenie wiarygodny, chcę wychodzić na scenę i czuć się dobrze. Dlatego udało nam się pogodzić po dwóch latach kłótni pewnych między sobą. Stwierdziłem, że jednak chyba wolę, żeby muzyk grał słabiej, ale grał prawdziwie, z charyzmą, grał siebie.
0: Dzisiaj pewnie będziemy w lekkim rozkroku między latami 80. a czasami obecnymi. Czy wy pamiętacie swój pierwszy koncert, duży? To było chyba przed Lady Punk we Wrocławiu. Czy po latach takie wspomnienia się zacierają? Nie,
1: oczywiście pamiętamy wszystkie koncerty pierwsze, dlatego że historia z zespołem była taka, że powstał zespół. To był zespół, który powstał w Koszalinie. Dopiero do Poznania w związku ze studiami przyjechał Waldek Miszczor, Grzegorz Rewers, który studiował astronomię. Waldek był na kulturoznawstwie, Jakub Grabski, basista, był na kulturoznawstwie. I oni przyjechali do Poznania w związku z nauką, a Jacek Paprocki podjął decyzję, że przyjeżdża, że chcą zakładać zespół. I tak się złożyło, że Gilmour, drugi gitarzysta, wspaniały gitarzysta, również świętej pamięci, wówczas był w wojsku w Poznaniu i udało się jakoś tak ich razem połączyć. I w pewnym momencie oni zaczęli grać, fajnie grali, ale nie mieli wokalisty. Mhm. Ja wówczas się bawiłem w taką, nie wiem jak to nazwać, miałem zespół, który się nazywał Zespół Parkinsona i graliśmy niby poezję śpiewaną, ale jednak rock'n'rollowo bardziej. Mhm. Bardziej żywo, bardziej mocno.
0: To o tym jeszcze porozmawiamy dzisiaj.
1: I w pewnym momencie oni się zwrócili, że szukają wokalisty tego, czy bym nie spróbował. I ja im podesłałem takiego przyjaciela z Poznania mojego, serdecznie pozdrawiam, Andrzeja Pryszczyckiego, który niesamowity wokal facet miał. Wszystko, co ja w gardle mam, to mam od niego, to znaczy ja jego podglądałem, jak on śpiewał. W koniec lat 70., początek 80. Zresztą razem też grywaliśmy na festiwalach piosenki studenckiej. I ten Andrzej skrewił, można powiedzieć. On się chyba przestraszył, bo on rzeczywiście zawsze miał problem ze sceną. Jak wychodził na scenę, to wszystko odmawiało mu posłuszeństwa. Gitara się rozstrajała, głos nie tego, nic mu nie grało. I on skrewił i wtedy nie było wyjścia. Jakoś byłem w klubie Nurt akurat, no to może ty. I powiem szczerze, jak wszedłem na próbę i spróbowałem, zaczęliśmy od kawałka podłogi oczywiście, mhm, i się okazało, że i melodykę fajną tej piosenki zrobiłem i to się im spodobało, no i mi się spodobało. Już wiedziałem, że przepadłem. Mhm. Już wiedziałem, że przepadłem. Musiałem zawiesić działalność zespołu Parkinsona i przeniosłem się do Zuba.
0: I tak poszło.
1: Ale o koncerty pytałeś, bo przepraszam, uciekłem myślą, pytałeś o duże koncerty. Pamiętam koncerty dlatego, że każdy koncert, który chcieliśmy się przedstawić szerszej publiczności, duży koncert organizowany, wszystko pięknie, ładnie. Przed pierwszym dużym koncertem, który mieliśmy, Waldek Miszczor, perkusista, wylądował w szpitalu. Mhm. No nie można zagrać koncertu bez, że tak powiem, bez perkusji. To się nie da. No i przekładanie tego koncertu. Media zaproszone, dobra, przekładamy o miesiąc. Po miesiącu jest koncert, jest termin koncertu. Dzień przed koncertem na ustach saksofonisty. Jakiś wykwit, coś. No i myśmy ten pierwszy koncert zagrali bez saksofonu. Nie wiem, czy sobie państwo możecie wyobrazić zespół Mister Zub bez saksofonu. Fatalne to było. Później taki duże koncerty, no to były te koncerty w walce o Złotą Dziesiątkę do Opola, czyli OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki. I to już były duże sale, duże publiki. No i we Wrocławiu słynny finałowy koncert był duży i ten koncert pamiętam. A później pamiętam koncert oczywiście w hali stulecia, chyba ona się tak nazywała, we Wrocławiu, właśnie z Lady Punk. To był już duży zlot taki rockowy.
0: Ja pamiętam, nie tak dawno rozmawiałem z Felicjanem Andrzejczakiem i on użył takiego określenia a propos Jolki, czyli chyba swojego największego przeboju, że z jednej strony to jest błogosławieństwo, ale z drugiej strony trochę przekleństwo, tak wielki hit. Jeżeli chodzi o kawałek podłogi, jak po latach na to patrzysz? Czy to jest bardziej błogosławieństwo, czy przekleństwo?
1: Nie, no błogosławieństwo oczywiście.
0: Jednak.
1: To znaczy jednak, ja jestem trochę innym człowiekiem niż ludziom się wydaje. Zawsze byłem domatorem, zawsze byłem bardzo spokojny, ale a wszystkim się wydawało, że jestem imprezowy facet, rozrywkowy i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca tak jest. Ja doceniam po prostu to, że zespół Mister Zup ma taką piosenkę. Mhm. Ja się z tej piosenki bardzo cieszę, ona mi sprawia wiele radości i nigdy nie czułem się w jakiś sposób poraniony przez komentarze, że zespół jednego przeboju i tak dalej. Trudno, tak się zdarza, ale pogudzinkować po prostu za dar.
0: Co taki hit?
1: Jakiś, który... Właśnie, bo ja znam w tej chwili całą masę zespołów, niesamowitych muzyków, znakomitych muzyków, pięknie, ładnie i oni nam zazdroszczą na przykład właśnie kawałka podłogi, nie? Mhm. Takiej jednej piosenki, bo sam wiesz, że w obecnych czasach zespołów dobrych, ciekawych jest bardzo dużo, ale nikt o nich nie wie. Ja zawsze namawiałem słuchaczy na koncertach i w tej chwili również namawiam słuchaczy Radia Złote Przeboje na chodzenie na koncerty zespołów nieznanych. Tam jest najwięcej i najfajniej. Bo jak już ktoś zaczyna być znany, to już to zaczyna śmierdzić komercją.
0: I utrzymanie tej granicy chyba jest bardzo trudne, prawda?
1: Jest trudne.
2: Andrzej Dunarski, czyli Mister Zup, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: dzisiaj Mister Zup w radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o kawałku podłogi. Jak po latach na przykład, nie wiem, jedziesz samochodem i słyszysz w radiu tę piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Czerwienie się. Czerwienie się i jednocześnie tak patrzę w niebo. No, Bozi dziękuję. Ja zresztą Bozi dziękuję za każdy dzień, który się dzieje w moim życiu, bo jak coś fajnego się dzieje, to trzeba powiedzieć dziękuję. Trzeba umieć powiedzieć dziękuję. Ja myślę, że my powoli zapomnieliśmy nawet mówić dziękuję.
0: Ja podobne pytanie zadałem niedawno Grzegorzowi Markowskiemu, jak reaguje na swoje piosenki, kiedy je słyszę w radiu. I on się przyznał, że ma tendencję do analizowania, czemu akurat to zaśpiewał tak, po co to vibrato i tak dalej, czyli grzebie i chciałby poprawiać.
1: Nie, ja nie grzebię. Nie. Ja raczej uczę się od mądrzejszych ode mnie i realizatorzy dźwięku mi zawsze mówili w tym, co my gramy w rock'n'rollu, to kurde, nie jest apteka. Tam musi być czasami coś lekko brudne. Ważne, żeby nie było ohydnie po sąsiadach, nie było ohydnego fałszu, ale generalnie... Cała siła Rolling Stonesów polega na tym, że grali muzykę brudną, taką nie taką wyczyszczoną jak Beatlesi. No, przez całe życie uwielbiałem Rolling Stonesów, nie przepadałem za Beatlesami. Doceniałem ich piosenki, harmonię tych piosenek jak najbardziej, ale w sensie postawy to uwielbiałem Rolling Stonesów. Do dzisiaj ich uwielbiam bardziej niż Beatlesi.
0: Czyli jednak rock'n'rollowa dusza.
1: No tak, chyba tak. Myślę, że to również chyba z jazzu wynika, bo byłem fanem jazzu. Mój ojciec był muzykiem, był zapalonym jazzmanem. Mimo, że życie po prostu spłatało sytuację taką, że musiał zarabiać na życie, w knajpie wylądował, ale w latach, koniec lat 50., początek 60. muzycy nie mieli. Jeżeli chcieli zawodowo utrzymywać się z muzyki, to jedynym miejscem była knajpa. Jak mieli zobowiązania, tak jak mówię, to musiał w knajpie grać, ale ten jazz zawsze go fascynował w domu, zawsze jazz królował, zawsze był puszczany i ojciec mi dużo o jazzie opowiadał.
0: A nie mieliście pomysłu jako zespół, tak jak Sting niedawno zrobił, wziąć swoje największe przeboje i nagrać je w zupełnie innych wersjach, niejako na nowo, po latach?
1: Ja zawsze tak chciałem. W ogóle chciałem właśnie zrobić płytę coverów, bo powiem szczerze słuchaczom coś ważnego. Cover to nie jest odtworzenie piosenki, zagranie jej w taki sam sposób, skopiowanie, bo często tak się mówi, zespół grający covery, wychodzi zespół, który gra jakieś tam zachodnie przeboje, ale to są te same aranżacje, oni próbują zaśpiewać tak samo, zagrać tak samo. No to jest bliżej knajpy wszystko. To nie tak. Cover to jest w zasadzie nowa piosenka. To jest piosenka zagrana zupełnie inaczej, zaśpiewana zupełnie inaczej. I ja zawsze, to znaczy zawsze, od dłuższego czasu chciałem coś takiego zrobić, ale to też nie są proste tematy w tej chwili dla nas, robienie czegokolwiek nowego. My mieszkamy w różnych miejscach, ja mieszkam w Niemczech, Jacek mieszka w Warszawie, gitarzysta, pozostali muzycy mieszkają w Koszalinie. Jest dosyć trudno to wszystko zrealizować po prostu.
0: Ale miewacie jakieś próby? Spotykacie się?
1: Tak, od czasu do czasu się spotykamy, ale to jak sami państwo słyszycie i jak ty słyszysz, ze względu na odległości nie jest to łatwe. Poza tym, no każdy z nas jest zajęty jakąś swoją pracą zawodową. Każdy coś robi, to nie jest prosty temat nagle się spotkać. Tak od. My się spotykamy, gramy koncerty, przyjeżdżamy, gramy koncerty, robimy próby przed tymi koncertami. Natomiast jest w tej chwili problem z nowymi rzeczami. Poza tym, ja powiem szczerze, jako człowiek dojrzały, 62-latek, tak nie wiem, czy widzę sens na przykład w robieniu nowych piosenek. Za bardzo nie wiem, co z tą nową piosenką, nawet jak będzie super, to takich super piosenek ja już tyle słyszałem i one... I nie było możliwości, żeby się z tymi piosenkami gdziekolwiek przebić. To są w tej chwili inne zasady rynku, niestety.
0: O których to zresztą już rozmawialiśmy dzisiaj. Ja się tak zastanawiam, bo Mister Zup funkcjonował z przerwami. Co robiłeś poza muzyką?
1: Ja wyjechałem w 1984, przez przypadek wyjechałem do Niemiec i zostałem w tych Niemczech. Zespół Mister Zup funkcjonował bez basisty Kuby Grabskiego, który wylądował również, on był chory, był w szpitalu jakiś czas. Ja byłem za granicami, także oni mieli nowego wokalistę, nowego basistę. Nagrali płytę, dużą płytę długogrającą, longplaya. ale to jakoś nie poszło im dalej, nie rozwinęli się. Ja później zacząłem przyjeżdżać do Polski dosyć wcześnie, w 1987-1988 roku i dopiero w 1992 wpadliśmy na pomysł, żeby może reaktywować zespół. Mhm. I wtedy zaczęliśmy myśleć o tym i od 1994 roku żeśmy już zaczęli grać i gramy do dzisiaj.
2: Andrzej Donarski, Mister Zup, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i trochę połapiemy się za słówka.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Reklama.

0: Andrzej Donarski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, czyli Mr. Zup. Ja trochę poszperałem w wywiadach, których udzieliłeś do tej pory, no i bardzo ładny cytat znalazłem. Próbowaliśmy urokowić poezję śpiewaną, kojarzoną głównie z gitarą klasyczną i wyrazem cierpienia na twarz.
1: Tak, tak.
0: To mowa o pierwszej formacji, czyli zespole Parkinsona. Jak po latach patrzysz na te początki?
1: Na moje początki... No moje początki faktycznie były taka gitara klasyczna i takie odleciały już bociany.
0: Był wyraz cierpienia?
1: No tak, bo to wtedy musiał być, bo jakbym się uśmiechnął, to by wszyscy powiedzieli, niepoważny ten
0: artysta jest.
1: No, nie charyzmatyczny, bo się śmieje. Mi brakowało tego uśmiechu, dlatego powstał ten zespół Parkinsona, gdzie myśmy mogli, ja wchodziłem na scenę w sukience, miałem na stojąco z gitarą i śpiewałem właśnie, często w sukience byłem, sukienka jakieś adidaski oczywiście, bo przecież nie szpilki, i myśmy bardzo wesoło podchodzili do tematu. Chcieliśmy tą martyrologię taką poezji śpiewanej, polskiej piosenki studenckiej, chcieliśmy ją trochę zaburzyć, włączyć coś nowego w to wszystko. No później, parę lat później, pięknie, bardzo ładnie zespół Raz, Dwa, Trzy to zrobił. Wszedł wreszcie z innym instrumentarium, takim nietypowym, inaczej, inne podejście, inaczej zagrane, fajnie napisane.
0: Dobrze, szperamy dalej w takim razie. Jak to ktoś ładnie napisał albo powiedział, Mr. Zup to przede wszystkim saksofon i twój głos z chrypą. Ale pamiętam, w jednym z wywiadów powiedziałeś, że chrypa to jest raczej skutek, a nie przyczyna. Że chrypy się dorobiłeś śpiewając na kiepskim sprzęcie.
1: Nie pamiętam tego wywiadu. W tej chwili z perspektywy czasu myślę, że chyba tak to właśnie było, że sprzęt był tak fatalny w tamtych czasach, że żeby w ogóle na próbie cokolwiek zrobić, jakąś próbę, ja po prostu z próby wychodziłem i nie mówiłem. Zaniemówiony, bo musiałem drzeć się na cały głos, nie słyszałem się dobrze. Nie było czegoś takiego jak dzisiaj ucho, że człowiek sobie wsadzi ucho i słyszy siebie jak śpiewa i go nie interesuje, czy inni słyszą, bo to nie o to chodzi. To niech już tam się bawi ktoś przy gałkach i robi to, żeby inni słyszeli. Rzeczywiście gardło zdarte, ten pierwszy etap Zuba, 84 rok, trzeci, czwarty, bo w trzecim powstał i graliśmy, to było wiecznie zdarte gardło. Wiem, że kiedyś tydzień mieliśmy jakieś takiej przerwy po trasie koncertowej i wchodziliśmy do studia. I chłopcy się załamali, bo mówią, Jezus, co to za operowy głos, taki wypoczęty. Mój jest ten kawałek podłogi. Żartuję, ale a później to już tak zostało. Ja myślę, że w tej chwili ta chrypka już, ona już ze mną jest tyle lat i to już w tej chwili nie jest sprawa złego sprzętu. Też nauczyłem się nie zdzierać głosu, a jednak mieć ten sam tembr, tą barwę taką, jaką mam.
0: A propos waszego najbardziej znanego kawałka, czyli kawałka podłogi, w internecie znalazłem nową wersję, zaśpiewaną przez Popka. Czy ty słyszałeś?
1: Tak. Ja powiem szczerze, słyszałem i wcale jej tak nie krytykuję, bo on, wbrew pozorom, on dosyć melodycznie do tego począł. Dosyć melodycznie te zwrotki wyśpiewuje, tam jest pewna melodyka. To jest oczywiście inna bajka. Ja w tej bajce nie uczestniczę w sensie takim, żebym kupował płyty, słuchał. Sytuacja jest prosta. Producent Mateo ze Szczecina zwrócił się do mnie, czy pomógłbym w nagraniu samego refrenu na nową płytę Boriksona i Soboty. To są raperzy, jeden jest chyba tam Częstochowa, drugi ze Szczecina. Ja się zgodziłem, przyjechałem, to było dla mnie nowe przeżycie. I później, po tej płycie doszło do sytuacji, w której był, no też sprawa nie w ogóle moja bajka, czyli KSW, bije się dwóch facetów na ringu, kto kogo zabije pierwszy, i był pomysł, żeby kawałkiem podłogi otworzyć galę całą. To Mateo zrobił aranżację jakąś w taki, a nie inny sposób i ja miałem wyjść zaśpiewać. Ja się zgodziłem, bo ja lubię przyjmować wyzwania różne, ale jednocześnie ja nie muszę się z tym utożsamiać. Myślę, że to jest do zrozumienia przez normalnego człowieka. To, że wziąłem w tym udział, to nie znaczy, że to popieram w jakiś tam wielki sposób. Nie, to nie jest moja bajka, to od razu mówię. Natomiast całe zdarzenie, cała praca przy tym zdarzeniu dała mi nowe doświadczenia na pewno. I nie było źle. I później ja posłuchałem właśnie, że Mateo Popek dorwał tą wersję Mateo, ten podkład. I on tak ładnie to przyciął, że tam sobie dośpiewuje swoje. Natomiast refren zostawiał mnie. Ja śpiewałem ten refren. Ja byłem zszokowany przede wszystkim liczbami
0: wyświetleń
1: na YouTubie, bo skoro ja nagle patrzę, to chyba 4 dni po wejściu tego na kanał, na YouTube, no tam było chyba 4 miliony odsłon. Po prostu no coś, czego dotychczas nie widziałem. Mówię, nie, no, mówię, śmieszne, ale fajne. No, nie jestem człowiekiem, żebym miał z tym walczyć w jakiś sposób i nie, ja się nie zgadzam, czy coś. Chyba w dzisiejszych czasach to nie ma sensu.
0: Nie ma sensu.
1: Poszło swoim życiem. Ktoś, kto mnie zna, to nie ma z tym problemu, że tak się zdarzyło. I ja powiem szczerze, ta wersja Popka nie jest taka zła. Mi się to podobało.
0: No i tego to piękną klamrą spieliśmy początek lat 80. i czasy obecne. Jedyny prawdziwy mister Zup, czyli Andrzej Donarski, dzisiaj był gościem Radia Złote Przeboje. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Dobrej nocy życzę.
0: Dziękujemy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Reklama.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha,